0: zamknie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

flashbacks.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

gówniarzem jest samotność, która zjawia się.

leży do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znani.

cię pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o więcej.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: będziesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Możesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

włączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Parnomixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: ręki będzie po mnie, o. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska, e.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

things too.

grał na minionych personaliach i wygrał też między innymi eliminacje studenckie, dzięki czemu mogli tam zagrać, więc porozmawiamy o tym. Może się dowiemy czegoś innego. Zobaczymy. To chwilę po 19. Czeka nas oczywiście płyta tygodnia od Martyny Basty. Mamy kuriera kulturalnego, wiadomości studenckie, kartkę z kalendarza, no i nasze wejście stałe, które dopiero się tutaj integruje, zaczyna się pojawiać tak naprawdę od zera. Nasze co to za sample i zobaczymy, co dzisiaj zagramy, co będzie, to będzie. I słuchajcie, zaczniemy od pierwszej piosenki Girlfriend od Ty Segala.

0: does not exist in the unquantified state. His soul to us all crooked.
1: Mroczny muzyczny seans czy chamber folkowe słuchowisko. Najnowszy album Martyny Basty pod tytułem Winged in Collapse jest jedną z tych płyt, które nie potrzebują obrazu, by opowiedzieć złożoną i pełną detali historię. Artystka z pomocą muzyki przenosi nas w mroczną krainę zbudowaną na poczuciu lekkiego strachu i pewnego rodzaju zestawu dysonansów, który to jednak przegrywa z ciekawością tego, co przyniesie nam następny utwór. Najłatwiej porównać słuchanie tego albumu do wchodzenia w coraz to ciemniejsze warstwy mistycznego lasu na odludziu. Trudno powiedzieć, czy bardziej boimy się tego, co jest wokół nas, czy tego, co podpowiada nam nasza własna głowa. Takie wydawnictwa są szczególnie fascynujące, bo każdy z nas jest w stanie odczytać z nich coś innego, dobudować do tego zupełnie inną historię i odkryć inne ciemne zakamarki tego gęstego lasu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!
0: Turns to 12 o'clock.

0: słuchajcie, przed chwilą słuchaliśmy fragmentu piosenek z nowej płyty Martyny Basty. Jeżeli nie wiecie, kim ona jest, no to w sumie też nie za dużo powiem, ale coś tam o niej słyszałem wiele razy, bo jest ona taką po prostu królową sceny undergroundowej w Polsce, od tej sceny elektronicznej, ambientowej i odtworzenia po prostu tych pejzaży muzycznych. Nie wiem, Ignacy, czy się ze mną zgodzisz, że jakbyś słuchał tych piosenek, to tak jakbyś nie wsłuchiwał się, że tak powiem, co to za rodzaj muzyki, czy tam jest jakiś tekst, czy jakieś wokale, czy jest jakiś przekaz, tylko po prostu przenosić to do takiego innego świata, gdzie po prostu widzisz wszystko inaczej.
1: Tak, zgodzę się z twoim zdaniem zdecydowanie, chociażby z tego powodu, że słuchając muzyki typu ambient, bardziej takiej powiedzmy przestrzennej, czuję się, jakbym był w innej rzeczywistości, na jakimś jeziorem, pustym jeziorem, bez ludzi. I to jest coś, co ja na pewno lubię. Bardzo mi się podoba tego typu twórczość, jest to naprawdę coś ciekawego i ja osobiście bym naprawdę każdemu z was polecił, więc tak, zgodzę się z tym.
0: Dobra, a co myślisz o tym, że no mamy tutaj takie po prostu wzięte z horroru piosenki tak naprawdę, które wciąż są słuchalne, ale mogłyby mieć taką spełniać podwójną rolę, że właśnie być zarówno w takim filmie, jako soundtrack, ale też żeby po prostu iść przed życie razem z tą muzyką.
1: Myślę, że na pewno masz częściowo masz rację, chociażby z tego powodu, że z taką muzyką warto iść przed siebie, iść przez życie, bo nigdy nie wiemy, co nas czeka tak naprawdę za rogiem, a warto być ciekawym tego, co będzie za rogiem. To jest coś, ja bym nigdy sobie nie odebrał, ani nikomu z was. Po prostu wspaniała rzecz, wspaniała gdzieś tam wspaniały twór świata, którym się otaczamy i myślę, że na pewno bym się zgodził z tym.
0: No słuchajcie, nie jestem pewien, czy coś możemy więcej oczekiwać od Martyny Basty w najbliższym czasie. Jest ona z Krakowa, ale myślę, że ona czasami gra koncerty w Polsce, więc możemy się spodziewać jej powrotu. Ja wiele razy słyszałem i wyświetlało mi się propozycja jej koncertu, ale nie udałem się w końcu na niego. Ale no, myślę, że na pewno będzie warto zobaczyć, jakby taki album i taka muzyka brzmiała na żywo. Ja daję w tym tygodniu bardzo dużą okejkę, kciuk w górę na tą płytę tygodnia i nie wiem, jakie jest twoje zdanie, też się zgadzasz ze mną?
1: Zgadzam się na pewno, z tego powodu, że również daję dużą okejkę, jeśli mógłbym tak w taki sposób się wyrazić. Ponadto dodałbym, że warto ten album sprawdzić z tego powodu, że nie jest to muzyka, która jest grana powiedzmy na co dzień gdzieś tam mainstreamowa, jest to bardziej muzyka taka, która jest grana gdzieś w sposób powiedzmy undergroundowy, bardziej taki niezależny, niezalowy, że tak się wyrażę.
0: No.
1: Bardzo lubię, nasze radio lubi niezale, tak?
0: Dokładnie. Dobra, to co, lecimy dalej. Teraz pójdziemy do piosenki Akasaka Sad od Liny Sawayamy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W najbliższą sobotę w przestrzeni kolektywnej instytucji kultury Przedświt odbędzie się druga edycja Warsaw Tea Festival. W godzinach od 10 do 21 warszawskie Śródmieście stanie się stolicą kultury herbacianej, zmierzającej importów, ceramików oraz pasjonatów naparów z całego świata. Program wydarzenia obejmuje degustację unikalnych gatunków herbat, targi poruszają autorskie, amatorskie związane z kością wody, panele dyskusyjne, gdzie eksperci poruszają temat herbaty. Festiwal ma charakter otwarty i bezpłatny oraz filozofia drogi herbaty. Festiwal ma charakter otwarty i bezpłatny, natomiast udział w specjalistycznych warsztatach praktycznych wymaga wcześniej rezerwacji.
2: W najbliższy weekend 23-24 maja na terenie Domu Studenckiego Babilon odbędą się Dni Babilonu 2026. Tegoroczna edycja wydarzenia upłynie pod hasłem Dzikiego Zachodu, przynosząc uczestników klimat z rodem z klasycznych westernów i kowbojskich miasteczek. Organizatorzy zapowiadają dwa dni intensywnych atrakcji, w tym plenerowe rozrywki, strefę stylizowaną na tradycyjny salon oraz liczne konkursy z elementami zaciętej rywalizacji. W programie wydarzenia przewidziano także bogatą oprawę muzyczną, która ma zapewnić studentom i zaproszonym gościom dynamiczną zabawę do późnych godzin wieczornych. Dni Babilonu to cykliczna inicjatywa, która co roku integruje społeczność akademicką w luźnej, juwenaliowej atmosferze na świeżym powietrzu na patio akademika.
1: W warszawskim parku imienia Zbigniewa Herberta odbędzie się wyjątkowy koncert plenerowi Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej, promujący ich wspólny projekt zatytułowany Neonowa. Wokalistki i multiinstrumentalistki połączą siły, aby stworzyć nastrojowy, dwugłosowy program oparty na autorskich kompozycjach. Aranżacje utworów mocno nawiązują do tradycji amerykańskiej muzyki drogi. Można w nich usłyszeć wyraźne wpływy gatunków takich jak neofolk, americana, country oraz bluegrass z bogatym wykorzystaniem gitar, mandoliny, skrzypiec i perkusji. Koncert z przestrzeni Bielańskiego Parku jest w pełni otwarty dla publiczności, a wstępne wydarzenie jest bezpłatne. A kuriera przygotował Michał Kup.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Awantura i protesty o Buwbar. Remont torowiska na Marszałkowskiej. Razem dla sztucznej inteligencji. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Konflikt o Buwbar dotyczy nowego lokalu gastronomicznego działającego w Bibliotece Uniwersyteckiej. Protestujący studenci i członkowie inicjatywy pracowniczej twierdzą, że zamiast taniej i dostępnej stołówki powstało drogie komercyjne miejsce, na które wielu studentów po prostu nie stać. Władze uczelni oskarżają część protestujących o agresję wobec pracowników, zakłócanie pracy lokalu oraz niszczenie mienia. Studenci opowiadają, że protest ma zwrócić uwagę na rosnące koszty życia i postępującą komercjalizację przestrzeni akademickiej. Domagają się większej liczby tanich stołówek oraz lepszego wsparcia socjalnego dla osób studiujących. Najbliższy weekend ruszy remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej, na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela. Prace potrwają od 23 do 24 maja i obejmą naprawę fragmentów torów oraz wymianę infrastruktury tramwajowej. W czasie remontu część linii tramwajowych zostanie skierowana na trasy objazdowe, a niektóre połączenia mogą zostać czasowo zawieszone. Utrudnienia obejmą przede wszystkim okolice Placu Zbawiciela oraz ulicy Marszałkowskiej. Miasto apeluje do mieszkańców o sprawdzanie zmian w rozkładach jazdy i wcześniejsze planowanie podróży. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Badawczy IDEAS podpisały porozumienie dotyczące współpracy w obszarze AI i gospodarki cyfrowej. Partnerstwo ma obejmować wspólne badania naukowe, rozwój nowych technologii, a także kształcenie specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. W ramach współpracy planowane są m.in. konferencje, szkoły letnie i zimowe oraz projekty badawcze związane z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Eksperci podkreślają, że rozwój sztucznej inteligencji będzie miał ogromny wpływ na rynek pracy, edukację i gospodarkę. Dlatego współpraca środowisk akademickich i technologicznych staje się dziś kluczowa. A wiadomości przygotowała Martyna Szmolta.

0: Słuchajcie, zebraliśmy się dzisiaj w szczytnym celu, bo jest ze mną w studiu prowizorka, przynajmniej połowa tego zespołu. I może bym zaczął od tego, żebyście się przedstawili.
1: Siemka, ja jestem Kuba.
2: Perkusista nasz, ja jestem Wiktoria, wokalistka.
3: I Milena też wokalistka.
0: Miło was tutaj gościć. I słuchajcie, no przejdę od razu do tematu, bo łączy nas po części Politechnika. My jesteśmy Radiem Politechniki. Wy ostatnio graliście na Warsonaliach, organizowanych przez tą świetną uczelnię. Jesteście też zespołem studenckim, który wygrał właśnie eliminacje studenckie, żeby zagrać na tym wydarzeniu. I no, będę chciał się dowiedzieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie oczywiście. I myślę, że mogę zacząć od tego, żebyście mi powiedzieli, jaka jest wasza historia.
2: Tak od początku całego zespołu?
0: Może być od początku. Widziałem, że już tworzycie muzykę od wielu lat, ale jak bardziej chcecie powiedzieć szczegółowo, to nie będzie problemu, jestem otwarty na wszystko.
2: To przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie. I zaczęło się to no, dosyć wcześnie. W sumie Kuba chyba najlepiej by mógł opowiedzieć, bo on był najwcześniej tutaj w całym tym muzycznym harmidrze, jaki zrobiliśmy.
1: A więc tak, prowizorka zaczęła się w gruncie rzeczy z inicjatywy pana Mikołaja Zwolińskiego, który, to mogę powiedzieć, od momentu, kiedy ja do niego dołączyłem, bo wtedy był pierwszy koncert właśnie, który graliśmy z zespołem, jeszcze wtedy w nieco innym składzie. Byłem ja na perkusji, Mikołaj na basie, który aktualnie dalej z nami gra. I na gitarze mieliśmy kolegę Janka, a na klawiszach grał z nami Filip. Byliśmy zorganizowani przez pana Mikołaja, który nas, że tak powiem, zrzeszył po takim obozie muzycznym Akord, na który większość z nas jeździła. Wtedy dziewczyny jeszcze nie przychodziły z nami do nas regularnie na próby, tylko ćwiczyliśmy osobno jako sekcja muzyczna. Dziewczyny do nas przychodziły na już takie próby, nazwijmy to, na chwilę przed koncertem. I przed pierwszym koncertem, który zagrałem właśnie z dziewczynami, z Mikołajem, był problem, że nie mieliśmy jeszcze nazwy, więc był to bardzo prowizoryczny koncert, dlatego została nazwa prowizorka i tego się trzymamy do dzisiaj.
0: Okej, fajnie, fajnie.
2: Tak, w ogóle shoutout dla Ani, żony pana Mikołaja, która tę nazwę notabene wymyśliła, od niej się to wszystko wzięło. Pozdrawiamy.
0: Słuchajcie, no to trochę brzmi jakbyście byli po jakichś przejściach, ale powiedzcie mi, kogo jeszcze z nami nie ma dzisiaj od was?
3: O, to z nami dzisiaj nie ma Leona, naszego gitarzystę.
2: Właśnie studenta Politechniki.
3: Mhm. Tak, tak. Mikołaja, bo Mikołaj teraz jest na Erasmusie, więc pozdrawiamy serdecznie Mikołaja. Jest sobie w Bolonii.
2: Tak, też z Politechniki właśnie.
3: Tak, tak. I naszego klawiszowca Łukasza.
0: Okej, okay, fajnie, fajnie. I słuchajcie, widziałem na waszym YouTubie, że na początku mieliście głównie nagrania z koncertów, jak to graliście po prostu covery. W którym momencie stwierdziliście, że dobra, zaczniemy robić swoją muzykę?
1: Zaczęło się tak naprawdę z tego, co mi się wydaje, około 3 lata temu. Jeszcze wtedy w starym składzie, pamiętam, że pierwsza próba, gdzie zaczęliśmy tworzyć coś swojego, piosenkę Wars i Sawa, której niestety jeszcze nie można nigdzie usłyszeć, ale możliwe, że w przyszłości będzie, bo ostatnio odświeżyliśmy ten projekt. Zaczęło się od tego, że na naszą próbę pod nieobecność naszego pianisty przyszedł mój kolega Kuba Górski i zaczęliśmy kminić coś z pierwszą piosenką. Jeszcze wtedy nikt do końca nie wiedział, o co chodzi, więc był to taki strzał w ciemno, początki były ciężkie, żeby coś zacząć. Potem mega ten proces przyspieszy Łukasz, który jest naszym takim muzycznym guru, powiedzmy, w zespole. Nasz pianista ma słuch absolutny i absolutnie, jeżeli jest jakiekolwiek niepewność co do jakiegoś dźwięku, który należy użyć, to Łukasz z reguły ma rację. On nam bardzo pomógł przy naszej drugiej piosence Zasady gry, która już jest dostępna. A potem jak już poszła pierwsza, poszła druga, to rozkręciliśmy się i teraz idzie to już dużo łatwiej niż kiedyś.
2: Tak, ostatnio właśnie Łukasz był chory i nie było go na próbie. Ostatnio, no jakiś czas temu. I właśnie dzwoniliśmy do niego, bo tutaj, jaki tu powinien być dźwięk, kurczę. Od razu telefon do Łukasza, Łukasz chory, ale odpowiedział od razu, wszystko wiedział.
0: No to fajnie. Zadam wam szybkie pytanie i powiedzcie tak jednym słowem po prostu. Wolicie być w studiu i nagrywać piosenki, czy grać koncerty?
2: Koncerty.
1: Koncerty.
0: Koncerty. Mhm. Ale to ze względu na to, że więcej graliście koncertów, czy więcej siedzicie w studiu?
1: No w naszym przypadku zdecydowanie więcej graliśmy koncertów. Takie sesje studyjne mieliśmy dwie. Co prawda były to 3-dniowe sesje studyjne, więc takie no całkiem długie, jak na moje standardy. Jednak no, na koncertach czuć tą energię, tak? Czuć tą energię od publiczności, od nas. Jest to zawsze takie mega miłe, mega fajne wydarzenie. A studio to jednak taka trzeba się skupić, trzeba być poważnym, zastanowić się, pomyśleć. Jest to też często męczące, jak już się siedzi.
2: Żmudna praca.
1: Tak, trzeci dzień, na przykład 8 godzinę i się tłucze jakiś kawałek od 4 godzin, bo coś tam nagle zaczęło nie wychodzić, tak.
0: Okej, okay, rozumiem. I dobra, mam już taki szkic tego, jak to wygląda u was w prowizorce. Powiedzcie mi, nie wiem, no na pewno słuchając waszej muzyki, ciężko się domyślić, jeszcze patrząc na to, że jest was 6, kto ma jaki wpływ na to, jak brzmi wasz zespół, prawda? I myślę, że na pewno każdy z was powie coś innego, gdy wam zadam pytanie, co was inspiruje. Nie zacząłbym od ciebie, Milena. Co ciebie inspiruje?
3: O, no to mnie inspirują wykonawcy, którzy po prostu bardzo lubię ich słuchać, chociażby nawet, nie wiem, Vito Bambino czy Kasia Sochacka. Bardzo lubię właśnie ich twórczość, więc poza tym ja sama jak piszę teksty, bo jestem tą osobą, która pisze teksty, to dla mnie najważniejsza jest autentyczność i wrażliwość. Tak naprawdę mnie inspiruje takie życie codzienne. Często właśnie w swoich tekstach zawieram coś, co po prostu sama też przeżyłam, albo na przykład co zauważyłam gdzieś właśnie, nie wiem, w przestrzeni publicznej. To jest właśnie to.
0: Ja się z tym zgadzam. Też tak robię, że to, co się wydarzyło w moim życiu, potem się przenosi na kreatywną część. Dobra, Wiktoria, u ciebie?
2: Mnie chyba najbardziej inspirują relacje, nie tylko moje, ale też na przykład jak obserwuję inne relacje innych ludzi, którzy są mi bliscy, to też jest dla mnie duża inspiracja do pisania właśnie tekstów. Jeżeli chodzi o melodię, to jakoś mi tak zawsze to samo przychodzi i myślę, że to jest coś, co jeżeli chodzi o wokal, trzeba umieć wyczuć po prostu, a też jak chłopaki podegrają coś super, no to nie jest trudno do tego wokal też również równie dobry wymyślić. Więc jeżeli bym miała powiedzieć tak jednym słowem, to relacja.
0: Okej. Okay. No i na sam koniec nasz perkusista, który jest tu.
1: No u mnie, jeżeli chodzi o perkusję, to mam powiedzmy 2 tryby myślenia. Jeden taki, kiedy jako tako zaczynam jakąś piosenkę, zaczynam jakiś pomysł. Wtedy tak naprawdę przychodzę na próbę z jakimś gotowym bitem, który uważam za ciekawy i patrzę, co chłopaki sobie do tego wykminią. Druga opcja jest taka, jeżeli już chłopaki coś wymyślili i ja się do nich dostosowuję, no to wtedy myślę już troszkę inaczej, jednak z reguły to są po prostu takie impulsy. Nie mam jakiegoś przemyślanego, że tak powiem, trybu działania, nie mam rzeczy, z których czerpię jakoś specjalnie specjalistyczną wiedzę, tylko no tak jakoś wychodzi.
2: Tak, i często właśnie nasze piosenki powstają w ten sposób, że improwizujemy po prostu na próbach i z tego wychodzi potem coś fajnego.
0: W końcu prowizorka, nie?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, to jakbyście po prostu nazwali styl muzyki, jaki gracie? Jaki to jest gatunek? Jakby do czego też dążycie na przykład, nie?
3: Nawet nie wiesz, jak długo się zastanawialiśmy nad tym pytaniem, tak naprawdę, ale powiemy, nie wiem, jednym słowem, 2 słowami, szeroko pojęty rock, no to 3 słowa.
2: Taki ale... pop rock, nie?
3: Tak, tak, taki pop rock to jest nasz styl i tego się trzymamy.
0: I chcecie zostać przy tym na długi dystans, że tak powiem?
2: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle o sobie mówić, że gramy to, co nam się podoba, co nam wpadnie w ucho i to, co chcemy grać. Dlatego też no, takie zamykanie się w sztywnych ramach, ja rozumiem, że to jest lepsze PR-owo często właśnie, ale to też zamyka na pewne projekty muzyczne, które mogłyby wybrzmieć fajnie i też żal taki dobry pomysł zostawić czasami, jak wpadnie się na coś fajnego, na przykład jazzowego bardziej i jednak siedzimy na przykład w tym roku powiedzmy i potem tak zostawić ten fajny pomysł. Mi na przykład, ja mam sentyment i mi jest przykro, jak coś fajnego się takiego wymyśli, żeby się zamykać w tym.
0: Właśnie, skoro tak mówisz, to myślę, że no wiadomo, macie ten już jakiś kierunek. No i się pojawią takie odskoki, nie? Od tego głównego nurtu. Mm-hmm. No i właśnie jest taka sytuacja, gdzie coś zostaje pominięte albo coś komuś nie pasuje. Czy są po prostu takie sytuacje, gdzie się kłócicie, skoro jest was aż tylu?
2: Zdarza
1: no,
2: się.
1: Kłócimy? No nie nazwałbym tego kłóceniem się, ale taka zawzięta dyskusja, tak. No bywa czasem. Jeszcze w szczególności, że zauważyłem, że większość z nas ma bardzo odmienne gusty muzyczne. Tutaj Leon na przykład woli taką mocniejszą muzykę, dlatego piosenka Layout czy też Nomenklatura, które są naszymi 2 takimi mocniejszymi kawałeczkami, są od niego. Nasz basista lubi bardziej jakieś takie funky rzeczy albo rzeczy w stylu Daft Punka. Ja też uważam, że w swoim stylu gry nawiązuję najczęściej do jakiegoś reggae i hip-hopu, więc jest to taka mieszanka trochę wszystkiego, no przez co czasem dyskusje bywają no, zawzięte.
0: Dobra. Minęło już 5 dni, o ile dobrze liczę, od waszego koncertu na Warsonaliach. Mnie niestety nie było, nie byłem tego dnia, ja byłem w piątek. Ale powiedzcie mi, jakie były wasze wrażenia generalnie tego dnia po samej publiczności, organizacji wszystkiego i po prostu jaki jest odzew po tym?
2: Organizacja była super. Przede wszystkim bardzo dobrze się słyszeliśmy, co jest kluczowe do zagrania koncertu. Wszystko poszło bardzo sprawnie. I publika też dopisała, w ogóle dziękujemy wszystkim, którzy byli i nas słuchali i widzieli, bo było fajnie, naprawdę frapująco, żeby nie powiedzieć fajnie. I ja myślę, że to był nasz najlepszy koncert, tak mi się wydaje.
3: Na pewno też sami bardzo dużo poświęciliśmy czasu. Tak. Jeżeli chodzi właśnie o ten koncert, bo dosłownie ostatni tydzień przed koncertem w dzień się widywaliśmy. I tak, że siedzieliśmy razem ze sobą non-stop przez 3-2 godziny i po prostu graliśmy cały czas właśnie nasz set, tak, żeby on był rzeczywiście jak najbardziej dopracowany, żeby był najlepszy i od tej właśnie strony też takiej muzycznej, ale też również od choreografii, ruchu, bo wszystkie, nie wiem, słowa, które też wypowiedzieliśmy na scenie w trakcie koncertu, więc ja bym powiedziała, że to był też nasz taki no bardzo dopracowany koncert i bardzo nam zależało.
2: Tak, śmieliśmy się też, że jak to my, tak będziemy się codziennie widzieć, to jakiś kryzys będzie, ale nie, było naprawdę na spokojnie i sobie bardzo dobrze poradziliśmy z wszystkimi konfliktami, których właściwie to nie było.
1: No tutaj mogę powiedzieć, że bardzo dużo czasu spędziliśmy też na przygotowaniach przed eliminacjami w Stodole, które nam się udało wygrać, no więc stwierdziliśmy, że no jak już tam jesteśmy, to trzeba dać czadu. I tak samo, tak jak Wilena powiedziała, było bardzo dużo spotkań, wszystko było przemyślane i w większości rzeczy się udały. Tak naprawdę nie mieliśmy żadnych takich poważnych błędów na scenie. No i mogę powiedzieć, że jestem dumny z chłopaków, że wszystko się udało i z dziewczyn i tak dalej. Wszystko, no nie było żadnych problemów.
0: Czyli tak naprawdę, no te próby trochę was wykończyły. Nie ma co ukrywać. Ale było warto.
2: Było warto.
1: Było warto.
2: Tak.
0: Było warto, dobra. I zostaliście też tak rzuceni od razu na głęboką wodę, powiedzmy tak. No nie wiem, jakie graliście wcześniej koncerty. Czy to były duże sale, małe sale?
2: Graliśmy na większych scenach, okay. Na przykład na Gołgrinie. Festiwal. I na w sumie też wielu bardzo w ostatnich latach festiwalach licealnych, no tam są mniejsze sceny, ale też bywaliśmy na większych, więc w zasadzie ja miałam takie wrażenie, że jak wyszłam na tę scenę na Warsonaliach, to się mniej dużo stresowałam niż jak byłam w Stodole, bo już byłam na podobnej scenie właśnie. Ta Go Green trochę mi przypominała scenę tą z Warsonaliów i miałam totalny chill.
3: Tak, ja na przykład też dosyć mocno się stresowałam przed Stodołą, bo dosłownie tak weszłam sobie, jak szłam do chłopaków na soundcheck i tak spojrzałam na tą scenę, miałam takie matko jedna, jaka ona jest wysoka. Ale wszystko dobrze poszło, więc super było.
0: Dobra, jakie to jest uczucie grać na tej samej scenie, co takie gwiazdy jak Kombi, Video, czy rapowe akty jak Young Iggy, czy Problem?
2: Nie, no to był kosmos w ogóle. Ja trochę nie mogłam w to uwierzyć, że faktycznie gramy na tej samej scenie, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak my dużo przeszliśmy teraz, jak długą drogę i z drugiej strony mnie to nie dziwi, ponieważ chcę to tak normalizować i dążyć właśnie do tej wyższej półki jednak.
0: Mieliście okazję z kimś takim porozmawiać ważnym albo popularnym z tej okazji?
2: Gadaliśmy z paroma osobami. Ja na przykład rozmawiałam chwilę, tam zdanie wymieniłam z wokalistą Video. Też z Kombi zamieniliśmy zdanie. To tak za właśnie koło namiotów tam za sceną. I bardzo sympatyczni ludzie, bardzo dobrze się rozmawiało.
0: Dali dobre słowo na przyszłość. Dobra, cofnąłbym się teraz w przeszłość, przed Warsonaliami. Bo oczywiście musieliście wziąć udział w eliminacjach studenckich, żeby zagrać w takim miejscu. Jaka jest za tym historia? Kto was zgłosił? Kto zdecydował, że dobra, robimy to? No i przez co to przeszło?
1: Wydaje mi się, że tutaj nie jestem pewny do końca, kto nas zgłosił. Wydaje mi się, że był to Leon, ale możemy uznać, że zgłosiliśmy się jako prowizorka, bo no, nie pamiętamy, kto nas zgłosił. Było wtedy taki okres, że staraliśmy się po prostu zgłaszać na jak najwięcej rzeczy. udało nam się dostać, co było całkiem, no wtedy można powiedzieć, że zaskoczeniem. I dowiedzieliśmy się, pamiętam o tym, na tydzień przed eliminacjami. Jeszcze tego samego dnia ustaliliśmy sobie, że dobra, to ciśniemy na maksa, robimy tyle prób, ile wlezie. Dodatkowym takim, nazwijmy to, problemem do przeskoczenia było to, że no, naszego basisty nie było. Więc tutaj pomógł nam Gabryś z zespołu Husband, któremu bardzo dziękujemy.
3: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, tak. Tutaj przeżył z nami 4 próby we wszystkie dni poza środą, ponieważ wtedy ma próbę ze swoim zespołem. Zagrał z nami na eliminacjach, wszystko poszło gładko, ale no tak.
2: No i naprawdę wyszło świetnie, nawet jak, no Mikołaja z nami nie było, ale w Arsenalie już z nami oczywiście zagrał.
0: A mieliście takie coś, że czuliście, że dobra konkurencja jest dobra, nie wiemy, czy damy radę?
2: Ja tak trochę miałam, ale nie w sensie, że nie wierzyłam w nas całkowicie, tylko że doceniałam też, że konkurencja ma fajne zaplecze muzyczne i naprawdę fajnie gra i dobrze się pokazuje od tej strony, więc nie spodziewałam się, że wygramy w ten sposób.
3: Też poza tym pokazaliśmy po prostu siebie, naszą takim głównym założeniem przed koncertem. W ogóle właśnie jak już mieliśmy wejść, to Leon nam powiedział, że jesteśmy tutaj i to jest nasza właśnie owoc naszej ciężkiej pracy i mamy pokazać siebie, jacy jesteśmy rzeczywiście, jacy jesteśmy na koncertach, jacy jesteśmy w studiu, czyli pełni energii, autentyczni i po prostu to pokazaliśmy w stodole, więc wydaje mi się, że zostało to docenione przez publikę i przez jury.
0: Dobra, czy ten koncert między stodołą a Warsonaliami, który generalnie no, miał podobną publikę, bo to głównie byli zapewne studenci, czy to miało taki wpływ dla was, że mówicie tak, no był większy stres niż na dużej scenie na otwartym powietrzu, czyli co, po prostu boicie się, że na przykład ludzie was będą oceniać, czy że musicie dać jak najwięcej z siebie tylko po to, żeby chociaż mieć ciut szansy na coś dalej?
2: Poprzeczka była wysoko, więc to w głowie się działo bardzo. Przynajmniej mi, nie wiem jak reszta, ale ja miałam takie wrażenie, że no jednak to już jest poważna sprawa, koncert w stodole. I też ja nie miałam doświadczenia z takim typem sceny, jak jest w stodole. I z mojego doświadczenia teraz, jak z tego miejsca mówię, to było tam bardzo duszno, co Milena się ze mną nie zgadza akurat do końca, ale mi się bardzo ciężko tam śpiewało. Więc to też mogło trochę podbić ten stres. Ale potem już jak się wyszło na scenę, to naprawdę, naprawdę publika dopisała. I ta publika trochę też stresowała na początku, bo właśnie tam byli i nasi znajomi, bliscy, znajomi znajomych. I też osoby, których nie znaliśmy, więc pozytywnie nas też zaskoczyli tym, że tak nas dopingowali.
0: Dobra, mam do was może bardziej takie intymne pytanie. Czy te ostatnie parę miesięcy i tym bardziej ten ostatni tydzień, czy mieliście już taki odzew, taki bezpośredni od ludzi, czy po prostu macie już taką większą sławę, ludzie wam piszą, ej, robicie super muzę albo coś takiego?
1: No, mogę powiedzieć, że po stodole odezwało się do nas kilka osób. Dostaliśmy też kilka wizytówek od, nazwijmy to, event managerów. No więc można powiedzieć, że no, taki event jak Warsonalia to jest jednak spory kop dla zespołu, jeżeli chodzi o to, żeby się rozwinąć w czymś dalej. Mamy nadzieję, że popłyniemy na tej fali. Teraz próbujemy właśnie tak już dokończyć, że tak powiem, nasze wszystkie piosenki, nagrać je, bo mamy ich dużo takich rozgrzebanych, które są praktycznie że gotowe do wyjścia, tylko jeszcze trzeba je dopieścić. Także w najbliższym czasie można się spodziewać, że trochę tego wyjdzie od nas. Ale tak, uważamy, że no, dało to nam na pewno kopa i fajnie jest móc sobie wpisać coś takiego w CV.
0: Dobra, a co was czeka dalej? Tak na razie koncertowo tylko.
3: No to koncertowo 28 maja gramy na festiwalu licealnym Foka, a później gramy Łomot. To jest festiwal w Łomiankach i gramy go 6 czerwca.
2: Tak.
0: 6 rozumiem, czerwca. Że wejście za darmo, tak? Każdy może przyjść.
2: Możesz przyjść, tak.
0: No to rozumiem, że wszyscy się pojawimy. I teraz bym zadał wam pytanie głównie o muzykę. No bo na waszych streamingach już jest trochę piosenek sprzed ostatnich już paru lat naprawdę. Mhm. Kiedy możemy się spodziewać czegoś nowego i czy to będzie jakaś epka, single czy album?
1: To... Na pewno przed wakacjami jeszcze wyjdzie nomenklatura, tak. Nasz mocniejszy kawałek, ale mamy już zaplanowane przynajmniej 4 piosenki, które są już na etapie, nazwijmy to, no trzeba to po prostu nagrać, zrobić mastering i wypuścić.
0: A jakieś takie, nie wiem, no zapowiedzi, czy możemy się czegoś spodziewać innego od tego, co wcześniej graliście?
1: Na pewno wszystko będzie, jeżeli chodzi o zapowiedzi, wszystko będzie udostępniane na naszych socialach. A tak myślę, jeżeli powiedziałeś o tym stylu, czy będziemy jakoś bardzo odbiegali, wydaje mi się, że patrząc na to, co już mamy na naszym Spotify'u, to będą to piosenki poniekąd podobne do tych, które już są tam.
3: Ale kto wie, kto wie.
2: Nomenklatura właśnie bardziej mocniejsza, ale też mamy trochę inne w swoim repertuarze, więc można się spodziewać mieszania stylu.
3: Dokładnie.
1: Tutaj mogę też powiedzieć, że Wiktoria napisała jedną piosenkę po angielsku i będzie to no, taka ciekawa piosenka. Na ten moment nie mogę nic więcej powiedzieć.
2: Tak, bo no, jest to coś, czego jeszcze nie graliśmy.
0: Słuchajcie, będziemy się zbliżać powoli do końca, więc ostatnie pytania. Dziewczyny, słuchajcie. Jak to wygląda między wami? Jak decydujecie, kto będzie co śpiewał?
2: W większości jest tak, że ja w sumie piszę chyba więcej, tak, piszę trochę więcej tekstów niż Milena. Obecnie dzielimy to w ten sposób, że staramy się jakoś tak między sobą, to ja piszę na przykład tekst i potem dzielimy to między sobą albo ustalamy, czy są jakieś dwugłosy, jakieś harmonizacje. Jeżeli tak, no to dzielimy to jakoś między sobą. Zwykle sugerując się tekstem. Jak ktoś wymyśli tekst, no to zwykle jest to lead vocal wtedy.
0: No dobra. Będę musiał niestety zadać już wam ostatnie pytanie.
2: Aha.
0: I mam nadzieję, że będą tutaj różnice w zdaniach, ale powiedzcie mi, jakie są wasze ulubione piosenki z waszego zespołu?
1: No ja mogę zacząć, że tak pamiętam, że najwięcej przesłuchałem na pewno To nie moją winę. Jednak tak z tych nowych, które będą jeszcze udostępniane, mogę powiedzieć, że jak wyleci już od nas Smak lata, to będzie to coś, czego pewnie będę słuchał na okrągło.
2: Ja podobnie, jeżeli chodzi o To nie moją winę. Też chyba jedna z moich ulubionych piosenek, które wyszły już od nas, a jeżeli chodzi o takie, które jeszcze są w procesie i w zasadzie też graliśmy ją na warsonaliach, to Otwieracz bardzo teraz siedzi mi w głowie, może właśnie przez to, że ją tyle graliśmy ostatnio.
3: No to moim zdaniem Layout, po prostu teraz bardziej się w nim zakochałam, powiem szczerze, niż wcześniej, ale również Otwieracz i w sumie też Dreszcze. To też jest coś, co naprawdę cały czas siedzi mi w głowie, więc...
0: Ja właśnie przygotowałem na sam koniec po wywiadzie piosenkę Dreszcze. O. Więc tutaj jesteśmy zgodni, ale cieszę się, że każdy ma coś ulubionego w waszym zespole. I słuchajcie, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać.
3: My również.
0: Mam nadzieję, że wiele osób ma teraz trochę więcej wewnętrznych informacji o was. I liczę na to, że będziecie dalej do przodu. Na pewno będziemy się jeszcze słyszeć. Czekamy na album, na pewno będziemy go słuchać i słuchajcie. Powodzenia.
1: Ale to dziękujemy bardzo.
2: Wielkie dzięki za wywiad i szykujcie się na nowe rzeczy od nas.
0: Dobra, słuchajcie, to była Prowizorka i teraz posłuchamy od nich piosenkę Dreszcze.

0: А, это был рис?
1: Nie pytajcie, co się właśnie stało. Naprawimy, nie martw się, nie martw się. Siedź w miejscu. Słuchajcie, nowość muzyczna. W tym tygodniu jest bardzo ciekawy tydzień. Bo w sumie w piątek wyszły 3 albumy Drake'a, co jest równoważne z puszczeniem 3 bomb atomowych na ludzkość.
0: 3 albumy Drake'a wyszły?
1: Jednego dnia.
2: 3?
1: 3.
2: Drake'a?
1: Tak.
3: 3 albumy Maty w piątek.
2: Właśnie, bo Mata wypuścił... O, słyszę siebie.
0: Kiedy no, on przecież nie wypuszczał albumów kilka lat chyba.
1: No bo było coś takiego, że w Toronto nagle na jakimś placu postawiono parę ton lodu, co nie? Aha. I w środku miała być data czy tam cokolwiek z informacją o albumie, nowym albumie Drake'a.
0: Kto się uczył obok do po momentu, kiedy stopnieje lód.
1: Tak, dokładnie. I wiecie, data została ogłoszona na 15 maja. Więc wyszło 15 maja, pierwszy album, i potem drugi, i potem trzeci. Wszystko jednego dnia. I to jest podobno, wiecie, no... Kto wypuszcza 3 albumy jednego dnia?
0: No ja nie wiem właśnie.
1: No nieważne, no.
3: Crazy gościu.
1: Ale słuchajcie, wczoraj wyszedł album Blade'a.
0: Widziałem. No, widziałem. Czy to jest nowość muzyczna dzisiaj?
1: Nie, bo w radiu mamy zakaz puszczenia Blade'a.
0: Aha, szkoda.
2: Serio?
0: Posłuchałbym.
3: No Blade.
1: Dzisiaj wyszedł album JPEG Mafia.
2: Wow.
0: Ale przecież on jest ten. Przecież on miał bifa z Earlem Sweatshirtem i ten. I JPEG Mafia wyszedł na debila.
1: No, w sumie jak zawsze, ale to co innego. I słuchaj, jutro chyba ma wyjść album Fake Minka, z tego co widziałem, więc to jest takie kombo dla bezrobotnych białasów.
3: 20 chyba drugiego, z tego co się mi wydaje, albo
1: no,
3: jutro.
1: No tak, tak. Ale ja mam coś innego jeszcze.
0: O kurczę.
2: Dużo
0: bo
2: tego.
0: Borców Kanada.
1: We wtorek, to już za tydzień. Za tydzień jest Borców Kanada. We wtorek Siusiu ogłosiło, że wydają kolejny album, który jest...
0: Nie, przepraszam.
1: Tobie się spodoba.
0: Nie, ważne.
1: Album się nazywa Eraserhead Ksiuksiu.
0: Ksiuksiu.
1: Eraserhead
0: Siusiu.
1: Od
0: po chińsku.
1: David Lynch.
0: Słucham?
1: W zeszłym roku oni robili trasę koncertową, gdzie grali muzykę inspirowaną Eraserhead. Mieli trasę po całym świecie tak naprawdę. Byłem na ich koncercie w listopadzie w Warszawie. I w końcu wyszedł album. I jest piosenka In Heaven, która trwa 5 minut, więc będę musiał ją puścić, bo nie ma czasu generalnie.
0: Czemu David Lynch tam jest wspomniany?
1: No bo kto zrobił Eraserhead? David Lynch.
0: Eraserhead?
1: Eraserhead.
0: Jak to się tłumaczy?
1: Głowa do wycierania.
0: Aha, dobra, okej. Okay.
1: No. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten nie wie. Jest to bardzo fajna piosenka według mnie. Koncert był świetny, nie mogę się doczekać albumu, wychodzi w lipcu.
0: Słuchajmy!

0: telewizji TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek programu Rolnik szuka żony. Format oparty na brytyjskim Farmer Wants a Wife szybko zdobył dużą popularność dzięki autentycznym bohaterom i spokojniejszej formule niż typowe programy randkowe. Program doczekał się wielu sezonów i na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji. Tego dnia, 21 maja 1904 roku, w Paryżu założono FIFA, czyli Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Organizacja powstała, aby ujednolicić przepisy gry i organizować międzynarodowe rozgrywki, a z czasem FIFA stała się najważniejszą instytucją zarządzającą futbolem i odpowiada m.in. za organizację piłkarskich mistrzostw świata. Również, nie zgadniecie, 21 maja 1955 roku Chuck Berry wydał swój debiutancki singiel Maybelline. Utwór połączył rytm and blues z muzyką country i jest uznawany za jeden z pierwszych wielkich przebojów rock and rolla. Charakterystyczny styl Barrego wywarł ogromny wpływ na późniejszych artystów, m.in. na Beatlesów i Rolling Stones.
1: A kartkę z kalendarza przygotował Albert Żdanuk.
0: Jak to się kurwa się...

0: Miau, miau, miau,
1: ale fajne
0: dobra.
2: Mega fajne intro.
0: Mega fajne intro, to prawda. Mikołaj przygotował, więc w sumie to jest twój pierwszy raz, gdy słyszysz to na żywo, nie?
3: To prawda.
0: Więc cieszę się, że mamy taki zaszczyt, żebyś nam puszczał takie coś.
1: Ja też mam zaszczyt.
0: Czekamy na...
1: Zaraz wracam.
0: Czekamy na dżinglowy podkład. Wstaw na jedynkę. Dobra, to ja w międzyczasie będę mówić. Słuchajcie, przygotowałem sample na dzisiaj, który

0: Myślę, że Ignacy będzie kojarzył, myślę, że Mikołaj będzie kojarzył, myślę, że Natalia będzie kojarzyć. I słuchajcie, jest to piosenka, która należy do zespołu, który wydał tylko jedną piosenkę, więc to jest jedyna piosenka tego zespołu. Jest ona z bardzo ciekawym samplem, który pochodzi z piosenki Chaka Khan. Czy kojarzycie, kto to jest? Chaka Khan.
1: To nie jest Chuck Berry.
0: No niestety nie.
1: Aj to.
0: No jest to taka wokalistka. Nie wiem, jak opisać jej styl, ale generalnie jak puszczę wam tą piosenkę,
1: o,
0: słyszę dwie rzeczy, ale dobra. Uwaga, Ignacy, odpalam Jacka.
1: Ja też słyszę dwie rzeczy.
0: Ja słyszę, ja będę teraz słyszeć trzy rzeczy. Więc dobra, skupcie się na tym, co poleci teraz.
1: Okej.
0: Już nic nie muszę mówić, nie?
2: Mój ulubiony.
1: A ja mam ciekawostkę na temat tego kawałka.
0: No.
1: Że tą, to jest jedyny kawałek zespołu, nie pamiętam, jak się nazywa.
0: Stardust.
1: I to jest jedyny jego kawałek. I ten kawałek zrobił jeden z gości z Daft Punku. Ten, który ma krótsze imię, zapomniałem teraz. Ale...
0: Dokładnie, Thomas Bangalter.
1: Tak, tak. On po prostu sobie zrobił ten kawałek i to jest hit.
0: No właśnie, warto pamiętać, że Stardust to jest paroosobowy zespół, gdzie właśnie jeden z gości, którzy robią muzykę, to Thomas Bangalter, który jest połową Daft Punka. I słuchajcie, jako jedyną piosenkę, jaką stworzyli. Robię teraz to na żywo w Abletonie. To tak, pociąłem kawałek ten taki najbardziej znany, który wszyscy od razu kojarzyli. I następnym krokiem, żeby to zrobić, jest zwiększyć tempo, w sensie zwiększyć, jak to się nazywa?
1: BPM-y.
0: Nie, tonację. Tonację.
1: A, podwyższyć tonację.
0: Tak.
1: Podwyższasz.
0: Zwiększamy o półtora...
1: O ile?
2: Ile sami
1: półtora pół tonu. Tak. Półtora pół tonu, okej.
2: Okej, teraz jest...
0: Jest różnica, nie? Jest
1: ale
0: różnica.
1: Ale zwiększyłeś o półtorej...
0: Tak.
1: Wow.
0: No, takie
1: ciekawe,
0: szczegóły, nie?
1: Ciekawe.
0: I tu jest już cała piosenka, nie? Trzeba tylko wstawić bas, wstawić perkusję i mamy piosenkę.
1: No, niesamowite.
0: No. Więc puszczę wam teraz zwykłe Music Sounds Better With You, bo tak się nazywa ta piosenka od Stardust. Myślę, że każdy słyszał kiedyś tę piosenkę.
2: Oczywiście, że tak.
0: Mi się najbardziej kojarzy z GTA.
2: Rozmawialiśmy o tym w ostatni piątek.
0: Tak, tak.
2: Tak jest, zgadza się.
1: Mi się kojarzy z takim... Ja bardzo lubię French House. Mhm. To jest prosty, też, świetny, prawda, klimatyczny i to jest właśnie esencja French House. Taka popularna.
0: Okej. Okej.
1: Słuchamy.
0: To Mikołaj, jakie jest twoje zdanie? Jak na razie ci się podoba, co to za sample? Bo...
1: Bardzo, bardzo. Ja bardzo doceniam to, że ty przygotowałeś to i przygotowałeś rzeczy w Abletonie, bo to pewnie dużo roboty.
0: Ale widziałeś, zrobiłem to przed twoimi oczami, więc...
1: No właśnie, to w ogóle
0: każdy
1: już
0: może być tak naprawdę samplerem.
1: Ja chyba, właśnie mi się to podoba, bo sam jestem użytkownikiem Abletona. I kurczę,
2: jak... FL Studio coś.
1: Nie, takiego FL Studio, nie, no, żartuję, kurczę, wszystko. Ja, ale po prostu chodzi mi o to, że za tydzień chyba wpadnę i może coś przygotuję.
0: Liczę na to.
1: No chyba, że Ignacy przyjdzie. Z FL Studio.
2: No, faktycznie co czwartek.
1: Z FL Studio.
2: A nie, no,
1: tam
2: lubię.
1: Się da ciąć sample?
2: Oczywiście, ja robię to bardzo szybko.
1: Nie, przepraszam, jakieś sample dostałem z FL Studio.
2: It doesn't matter, bro, I know what's going on.
0: Ale ja tak powiem, że nie potrafiłem korzystać z samplera w FL Studio.
1: Ja też może nie, ja korzystam z simplera.
2: Wy jesteście mid. S. No.
0: Jesteśmy mid, okej, okay, więc zaczynamy kłótnię na aktywacji czwartkowej w Radioaktywnym. Myślę, że możemy tym akcentem się żegnać, zobaczymy, czy za tydzień się pogodzimy. To mówiłem ja, Michał Krupa, ze mną w studiu był Mikołaj Krzychowicz.
1: Papa pa. I cześć. No.
0: Natalia Lech.
3: Cześć i papa.
0: I realizował nas Ignacy Kozak.
2: Dziękuję, myślę, że się pogodzimy za tydzień, pozdrawiam serdecznie.

Na liście jest podpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak gdzieś już zapowiedziałam na jednej z konwersacji ze słuchaczami, będzie relacja z koncertu Toriejmos, który odbył się we wtorek w Warszawie. Też opowiem troszeczkę o koncercie Kloster Kellera, który też właśnie w Warszawie wystąpił w piątek, więc dzisiaj znowu koncertowo, ale jakoś tak teraz patrzę na swój taki, można powiedzieć, kalendarz koncertowy i widzę, że naprawdę tutaj jest, że tak powiem, dość ciasno, tak bym to ujęła, jeśli chodzi o to, no bo trochę tych koncertów się nazbierało w tym maju, w tym czerwcu i trochę też w lipcu. No ale teraz nie o tym. Zanim będę opowiadać o tym, jak wyglądał występ Toriejmos, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl. No i oczywiście jak ktoś słucha i jest na którejś konwersacji, no to zapraszam tam do komunikacji, jakby ktoś miał taką ochotę. No a teraz przechodzimy do relacji z koncertu. To zacznę od tego, że ja Toriejmos już raz na żywo widziałam. To był rok 2014, wiele, wiele lat temu. No ale wtedy to też warto wspomnieć o tym, że to był koncert jej solowy, w sensie ona była sama i dwa fortepiany w sali kongresowej. Podkreślam tą salę kongresową, żeby też zwrócić Waszą uwagę na to, jak dawno to musiało być. No bo od mniej więcej 10 lat sala kongresowa jest nieczynna. No i pamiętam, że wtedy ona mnie ze sobą oczarowała absolutnie, jeśli chodzi o ten koncert, bo była taka troszeczkę nieśmiała, troszeczkę, można powiedzieć, zagubiona, ale też pięknie, pięknie śpiewająca i do tej pory pamiętam to Winter w czerwcu, co dla mnie było naprawdę dosyć dziwne uczucie, ponieważ mi się piosenka Winter Toriejmos kojarzy dość mocno ze świętami Bożego Narodzenia. Zawsze jak szykuję playlistę takie, można powiedzieć, około świąteczne, no to zdecydowanie właśnie myślę zawsze o tym utworze, nie zawsze go gram. No ale Winter w czerwcu brzmiało fajnie. No ale na tej trasie koncertowej ta artystka promuje swój najnowszy album studyjny zatytułowany In the Times of Dragon. On się ukazał niedawno, bo 1 maja. No i tutaj mamy taką, można powiedzieć, klasyczną Toriejmos. Troszeczkę może unowocześnioną, ale o tym albumie już opowiadałam z 2 tygodnie temu. Na koncercie było sporo utworów z nowej płyty, no ale też nie zabrakło absolutnie klasyków. Co ciekawe, tym razem Toriejmos zdecydowała się przyjechać na koncert ze swoim zespołem. Miała chyba gitarzystę, chyba był basista, jak dobrze pamiętam, chyba widziałam perkusję i co najważniejsze, był taki 3-osobowy, można powiedzieć, dziewczyński, bym powiedziała, chórek, który tam troszeczkę jej pomagał. Szczególnie właśnie były one wykorzystywane w rearanżacji tych starszych utworów, które nie zawsze udało mi się poznać. Ale o tym za chwilę. Rozpoczynając te relacje, no to chciałabym Wam zaprezentować kompozycję Szasz, która w zasadzie wybrzmiała jako druga, chociaż miałam wrażenie, że przejście pomiędzy Fire to Your Plane, jak dobrze pamiętam, a Szasz to było takie, że miałam wrażenie, że to są dwa utwory w jednym. I dlatego dzisiaj ta kompozycja na początek.

Trzasz jako drugi utwór na koncercie Tori Amos na trasie promującej album In Times of Dragons. No tak jak już mówiłam, był to bardzo, ale to naprawdę bardzo klimatyczny koncert. Widać było, że mimo tego, że Torvar jest jaki jest i on mam czasem wrażenie, że na takie bardzo klimatyczne koncerty to się, powiedziałabym, średnio nadaje. Wyobrażałabym może ją sobie w jakimś teatrze wielkim albo w teatrze Duma, chociaż to pewnie wiązałoby się z mniejszą ilością sprzedanych biletów. No ale Torvar był praktycznie pełny, więc to też na pewno miało ogromne znaczenie. Niemniej jednak i oświetlenie, i muzyka, i wszystko naprawdę stworzyło fantastyczny klimat. Tori Amos pięknie śpiewała. Było dużo, mówię, dużo takich zaskoczeń dla mnie, bo były takie utwory, które ja znam bardzo dobrze, chociaż przyznaję, chyba już minęło kilka lat, odkąd ostatni raz słuchałam Tori Amos. Pomijając oczywiście najnowszą płytę, chodzi mi o płyty, które wydała wcześniej. I powiem, że czasami miałam taki delikatny problem z rozpoznawaniem tych utworów, więc widać było, że zdecydowanie przygotowali jakieś aranżacje. Pamiętam, że w ostatnim wejściu mówiłam o tym, że Winter mnie zaskoczyła w czerwcu. Teraz mogę też powiedzieć, że Winter była w maju. No ale mam wrażenie, że to Winter tu w Polsce jest niesamowicie lubiany. No bo jak ona zaczęła grać pierwsze, jakże charakterystyczne dźwięki właśnie tego utworu, no to oczywiście Torvar się wręcz rozbudził z takiego, można powiedzieć, takiego skupienia. No bo jednak Winter to jest jeden chyba z takich bardzo polskich, jeśli chodzi o Tori Amos utworów. Płyta Little Earthquakes to jest rok 92. No ale to Winter też było troszeczkę zaskakujące, no bo tamten wstępniak był trochę inny. Jak tutaj widzę, zerkam sobie na setlist FM i mam tu With Garland's intro. Nie do końca wiem, co to znaczy, ale może jak ktoś jest fanem Tori Amos i akurat dzisiaj słucha moich jej wypowiedzi na temat jej koncertu, to może mi podpowie. Bo też pamiętam, że ja też właśnie przy tym Winter troszeczkę później się zorientowałam, że właśnie to jest Winter. No i właśnie chyba z powodu tego intra. No i też mogę powiedzieć, że w maju też brzmiało dość ciekawe, aczkolwiek jako, że pogoda w zeszły wtorek nie rozpieszczała, to nie było to chyba aż tak dziwnie jak wtedy w czerwcu. Pamiętam, że w tamtym czerwcu to był straszny upał i to Winter naprawdę dosyć ciekawie wybrzmiało. No i tutaj co mogę jeszcze powiedzieć tak o koncercie? No było właśnie dużo tych chórków. Miałam czasami niestety wrażenie, że chórki zaczynały momentami grać te pierwsze skrzypce, co nie do końca mi się podobało, no ale też tutaj zwróciłam uwagę na taki jeden szczegół. Nie wiem, czy Tori nie była troszeczkę podziębiona, jak była na koncercie w Warszawie, bo chyba mniej więcej po drugim, trzecim utworze ona chciała przedstawić swój zespół. No i ewidentnie było słychać, że ona ma taką lekką chrypkę, więc może to też była taka, można powiedzieć, przyczyna tego, że czasami te chórki były troszeczkę bardziej słyszalne, chyba że to też była kwestia nagłośnienia, no bo tutaj akurat ciężko stwierdzić. Wiem, że niektórzy fani Tori, którzy właśnie byli na koncercie, też o tym pisali na Facebooku, że to nie do końca im się podobało. No ja też przyznaję, że jakoś mam wrażenie, że ten koncert troszeczkę był dla mnie mniej przekonujący niż ten w roku 2014. Niemniej jednak naprawdę by był piękny i warto o nim opowiedzieć, a w szczególności jeśli właśnie słuchacze o to proszą. No teraz po tej takiej kolejnej części relacji, no to posłuchamy właśnie Winter, który dzisiaj faktycznie zabrzmi dosyć dziwnie, bo było bardzo, bardzo ciepło.

Winter, jak na dworze, mamy jakieś plus 25 stopni, jest bardzo ciepło, przynajmniej dzisiaj naprawdę było bardzo ciepło, zawsze jak kiedyś, jak słyszę ten utwór właśnie latem, to troszeczkę mam taki, można powiedzieć, dysonans. Niemniej jednak przyznaję, że bardzo, ale to naprawdę bardzo się ucieszyłam, jak ona zdecydowała się na zagranie tej kompozycji, bo przyznaję, przez ostatnie kilka koncertów, które ona zagrała przed Warszawą, to podglądałam setlisty, ale nie przypominam sobie, że tam było Winter, więc przyznaję, byłam troszeczkę tym faktem zaskoczona. No i klimacik był naprawdę fantastyczny. Ogólnie jak to Tori potrafi, naprawdę potrafi podzielić się taką swoją magią. No ja też zwróciłam uwagę na to, jaką miała sukienkę, bo naprawdę była taka błękitna. Bardzo, bardzo ładna. No i za każdym razem, jak ona potrafiła zagrać na dwóch pianinach jednocześnie, na jednym prawą ręką, na drugim lewą, to za każdym razem mnie to zadziwia. Ja wiem, że ona to potrafi i nie jest to dla niej nic nadzwyczajnego, ale zawsze mnie to w pewien sposób szokuje. No i co dalej tutaj można powiedzieć? No nie zabrakło hitów, nie zabrakło mojego ulubionego Crucify, aczkolwiek tutaj mam

0: historię, że ona zaczęła grać ten utwór, a ja kompletnie się nie zorientowałam, że to jest Crucify, bo tak był przearanżowany, że naprawdę nie dało się tego poznać. No chyba, że najwięksi fani Tori poznali, to on był tak złączony trochę z kompozycją, która była wcześniej, czyli z kompozycją Girl. Tę kompozycję też poznałam, chociaż jak zwykle miałam problem z tym, żeby określić tytuł utworu. No a tuż przed bisami zagrało Precious Thing. To jest też jedna z takich kompozycji, które dla mnie są dosyć ważne i za każdym razem jak ją słyszę, to się mocno wzruszam. No i naprawdę to było coś fantastycznego. Na bisy, pierwszy raz na tej trasie koncertowej, warto wspomnieć o tym, zagrała 3. No i właśnie tutaj też właśnie rozmawiałam z kolegą po koncercie i on mówił, że był zaskoczony tym, że zagrała 3 bisy, ponieważ z reguły grała 2 na trasie, bo on też, jak się zorientowaliśmy, śledził mocno setlisty, żeby się dowiedzieć, co ona zagrała. A te 3 bisy to była kompozycja Big Wheel, Stronger Together. I to, czego też się zupełnie nie spodziewałam, bo jak miały być tylko 2 bisy, no to zagrała 2 utwory, no a na sam koniec było Cornflaker. No i tutaj chciałabym też wspomnieć o tym, że artystka zagrała ten utwór tak jak zawsze. To jest jeden z takich, można powiedzieć, jej szlagierów koncertowych, bo za każdym razem jak ja słucham Cornflaker, to jednak wolę tą wersję live niż tą wersję studyjną. I tutaj wspomnę o tym, co się wydarzyło na bisach. W pewnym momencie, jak ona wróciła na scenę, to nagle wszyscy wstali z krzeseł i zaczęli się mocno przesuwać do przodu. No i już na bisach praktycznie cała dolna płyta stała. I ja też miałam okazję, mimo tego, że miałam dosyć daleko miejsce siedzące, to podeszłam stosunkowo blisko. No i też zobaczenie Tori z bliska, jak właśnie operuje na pianinie, też było naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawym doświadczeniem. Jeśli ktoś jeszcze będzie na tej trasie koncertowej, na jakimś koncercie za granicą, to dajcie znać, jakie tam utwory zagrane, bo tutaj zwróciłam uwagę na to, że ona co jakiś czas wrzuca 1-2 utwory, zmienia. To nie jest może 3/4 setlisty, no ale jednak trochę ta setlista się zmienia, więc jak ktoś jeździ na więcej niż jeden koncert danej trasy, no to może być tak, że w Warszawie usłyszy jakiś utwór, a w innym mieście go już nie usłyszy, albo zostanie zaskoczony kompozycją, której absolutnie się nie spodziewał. Na koniec oczywiście musi być moja ulubiona Cornflaker, tym razem wersja live. Nie pamiętam z którego roku, ale z płyty To Venus and Back, Disc 2.
1: Some of you know my wonderful brothers on stage. I love them dearly. This is Kate on guitar. And this creature who hits things, this is Matt Chamberlain. And this is the wonderful John Evans on bass. You bet your life.

Jakby ktoś pytał, to brawa na torwarze po wykonaniu Kornfleger wydawały mi się jeszcze bardziej głośne niż te, które mieliśmy tutaj na nagranie, no ale może też celowo troszeczkę ściszone. No ale zdecydowanie Kornfleger na sam koniec rozbujała mocno tłum. Zresztą te trzy ostatnie piosenki to nawet część osób, to przynajmniej ci, którzy stali w okolicy mnie, to dość mocno śpiewała. No i myślę, że to jak ci z pierwszych rzędów też śpiewali, to słyszała. I myślę, że doskonale się tutaj czuła w Polsce. Zresztą mam takie ogromne wrażenie, że ona bardzo, bardzo lubi tu przyjeżdżać. Nie robi tego w sumie zbyt często, bo pamiętam, że chyba była w 2014 w Kongresowej, później chyba z dwa lata temu albo trzy w Katowicach, no i teraz w Warszawie. No ale cieszymy się, że dotarła ponownie, więc naprawdę było czego posłuchać i naprawdę ten koncert był mocno, mocno urzekający. No a my teraz, skoro mamy muzyczne skrajności, no to czeka nas dosyć gwałtowna zmiana klimatu, no bo jako, że prowadzę dość mocno koncertowe życie i wszyscy słuchacze o tym wiedzą, no to ja potrafię w tygodniu mieć kilka koncertów. No akurat w tym poprzednim to miałam trzy, więc całkiem ich było sporo. No zresztą o jednym z nich to opowiadałam w zeszłym tygodniu, no a teraz opowiem o tym ostatnim, piątkowym. Bo tak, to było tak, że Kloster Keller jakoś w październiku ubiegłego roku wydał swój najnowszy album studyjny zatytułowany Argento. Grał trasę koncertową jesienną, ale akurat warszawski termin mi zupełnie nie pasował. No a skoro tak, no to czekałam, aż powrócą do Warszawy. A jako, że to jest zespół warszawski, no i Ania Ortodoks jest patronką klubu Wudu, no to okazało się, że właśnie 15 maja wystąpią w Wudu. Właśnie zagrać taki typowo Kloster Kellerowy koncert, jak to Ania zapowiedziała na samym początku. No bo mówiła, że na trasie jesiennej skupiali się głównie na nowej płycie, a teraz chcieli to mocno przemieszać. No i jeszcze news jest taki, że będą nagrywać ponownie płytę, na której znalazła się Władza i oczywiście właśnie tytuł tego albumu mi właśnie wyleciał, no ale zaraz to sprawdzę. Jeśli chodzi o Kloster Keller, no to z nimi też mam dosyć długą już historię koncertową, bo chyba pierwszy raz to byłam, no myślę, że jakieś 10-12 lat temu też i pamiętam, że wtedy w Proximie absolutnie mnie urzekli. No a później jak oni gdzieś występowali, to starałam się trafiać raz na jakiś czas na ich koncert, a w szczególności jak były nowe płyty, bo pamiętam, że byłam na koncercie promującym płytę Viridian. Nie byłam akurat na trasie promującej Argento, no ale miałam okazję właśnie w piątek usłyszeć kilka utworów z Argento także. No ale jednak zaczniemy od tego, że oczywiście musiało być mocne wejście, które naprawdę zapamiętałam. To było tak, że był jeden utwór, którego tytuł zaraz sprawdzę, a druga była Władza. Teraz jej posłuchamy.

Zaczęło się, tak już dopowiadam, zaczęło się od inkluzji z płyt Virgin. No to było naprawdę mocne, mocne wyjście. No a później właśnie wybrzmiała władza. No i tutaj od razu większość ludzi zgromadzonych w klubie Wudu, no to zaczęła śpiewać przynajmniej ten refren, no bo to jest, jak wiadomo, jeden z najbardziej znanych ich utworów z płyty Sian. Właśnie to sprawdziłam, no i tutaj też jest news dotyczący tego albumu. No bo jak może się już zorientowaliście, niektórych starszych albumów Kloster Kellera w ogóle nie ma na streamingach w ogóle. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jakieś mają taki chyba drobny problem z prawami autorskimi do tych pierwszych albumów. Nie wiem dokładnie, na czym to polega. No ale też Ania ogłosiła, że właśnie dogrywają reedycję albumu Sian, żeby właśnie była reedycja i były te... I ten album, żeby w końcu znalazł się na streamingach, bo jest zdecydowanie materiałem pożądanym. No a na streamingach sporo tych albumów brakuje, co też pewnie im nie służy, no ale sytuacja jest jaka jest. Co do samego koncertu, no to oczywiście ja za każdym razem wychodzę z koncertu Kloster Kellera absolutnie urzeczona, absolutnie taka moc, mająca mnóstwo pozytywnej energii, no bo to, co tam się dzieje na scenie, to naprawdę jest absolutnie nie do opisania. Anka, bo ja tak na nią często mówię, naprawdę ma tyle energii, no i ten jej wokal, i te wszystkie utwory, które ona tak mocno, mocno wyciąga, to naprawdę urzekają. No i też zawsze mi się podoba właśnie atmosfera na ich koncertach, no bo często właśnie przychodzą ludzie, którzy teksty szczególnie tych najbardziej popularnych utworów znają na pamięć. No i to też dodaje mocno uroku tym koncertom, no bo jak ona śpiewa, z nią śpiewa cała publiczność, to naprawdę fantastycznie się coś takiego obserwuje. No i wiem, że oni absolutnie dają z siebie wszystko i widać było, że ten koncert Wudu był zagrany na takim totalnym luzie, że nie spieszyli się nigdzie, nie spieszyli się na kolejny koncert na trasie koncertowej. No i chyba mieli kilkumiesięczną przerwę między koncertami przed zagraniem tego koncertu, więc też widać było, że byli mocno wypoczęci. No i moc i bardzo też się cieszyli z tego, że ponownie występują na scenie. Były różne takie, można powiedzieć, igraszki sceniczne, czasami latały jakieś żarty. No i było naprawdę mnóstwo, mnóstwo emocji. Jeśli chodzi o płytę Argento, która jest najnowszym albumem, no to sporo, sporo utworów było. No bo przecież był jako czwarty wybrzmiał Cień Wilka, jako szósty wybrzmiał Mirun. Później był Koniec Czasu, Mój Sen Srebrny. Przyznaję, moja ulubiona piosenka z płyty Argento. Akurat dzisiaj jej nie mam na setliście, bo wybrałam troszeczkę inny. Później była Xiomara, którą za chwilę zagram, bo wiem, że są tutaj słuchacze, którzy bardzo, bardzo lubią ten utwór i pamiętam, że jak się dowiedział Artur, że będę na koncercie, to poprosił, żebym mu nagrała. No trochę mi się to nagranie, przyznaję, nie udało, no ale mam nadzieję, że był zadowolony. No to w sumie, jeśli chodzi o koncert Kloster Kellera, no to można powiedzieć, że druga część relacji właśnie została zamknięta. No i posłuchamy Xiomary, no i mam jeszcze kilka ciekawostek, a najciekawszy na tym koncercie był absolutnie Wiz. Nie mam niestety nagrania tego utworu, ale powiem, co to było i jak to fantastycznie wybrzmiało.

Kloster Keller Xiomara. Będę czytać ten utwór, jak Ania go śpiewa, bo w sumie to jest chyba najbardziej poprawne wyczytanie tego tytułu. No oni słyną z tego, że albumy nazywają po kolorach. Tytuły czasami są naprawdę dosyć dziwaczne. No ale wszystko to się zawsze składa w doskonałą całość. Przynajmniej ja te wszystkie płyty naprawdę lubię. No i za każdym razem, jak słyszę jej nowe teksty, to jestem pod absolutnym wrażeniem jej kreatywności i inteligencji tych tekstów, co w dzisiejszych czasach akurat oczywiste nie jest. Dlatego właśnie za każdym razem, jak słyszę, że coś będą nagrywać, no to oczywiście przesłucham i pewnie też zagram tutaj w audycji. Już szykuję się na reedycję Sianu. Zresztą też opowiedzieli o Sianie ciekawą historię, no bo jednym z, że tak powiem, z ostatnich utworów, które oni zagrali, była kompozycja Klepsydram. No i wtedy Ania opowiedziała historię, że jak oni nagrywali Sian po raz pierwszy, to w zasadzie to była kompozycja przedostatnia, jeśli chodzi o główną część koncertu, to oni tak naprawdę nie wiedzieli, czy nie powinni pozmieniać tekstu, czy tam dokładniej chyba Anka została namówiona przez jednego z członków zespołu, żeby zamienić trochę tekstu Władzy z tekstem Klepsydry, no i też zamienić te utwory miejscami. No i była taka, można powiedzieć, takie rozważanie, czy może teraz nagrają te utwory tak, jak miało to być zrobione pierwotnie. No jestem w sumie ciekawa, czy do tego dojdzie, bo w sumie byłoby to bardzo ciekawe, żebyśmy mieli troszeczkę pozmieniane te utwory, bo w sumie jestem ciekawa, które dokładnie fragmenty tekstu mieli zamienić. No, bo chyba nie wszystkie. Ogólnie, jeśli chodzi o ten koncert, no to widać było, że członkowie zespołu doskonale się ze sobą dogadują. Ciągle ze sobą żartowali. No też Ania też się przebierała, to też trzeba przyznać. Miała dwa takie, można powiedzieć, outfity, no ale jak na nią, to były dosyć proste outfity. Ja nie mówię, że one były złe, ale jak za każdym razem, jak sobie przypominam, w czym ona potrafi występować na trasie promującej jakieś wydawnictwo, to naprawdę te stroje są, mówiąc bardzo oględnie, mocno ekscentryczne. No i za każdym razem ona absolutnie zaskakuje tym. Tym razem to były dosyć stroje proste, takie, można powiedzieć, leggingsy, jeansy i dwie bluzki, jedna taka, można powiedzieć, trochę przezroczysta, druga po prostu czarna, zwykła koszulka. Też ciekawym wydarzeniem na tym koncercie było zaproszenie jednej z uczennic, Ani, do zaśpiewania jednego utworu. To była kompozycja 12. Ta dziewczyna nazywała się Zosia Marciniak i zaśpiewała kompozycję Czas komety. No i też przyznaję, że wyszło to jej bardzo dobrze, chociaż mam wrażenie, że zupełnie w innym stylu niż bym się tego spodziewała. No a wracając dalej, no to jako ostatnia kompozycja przed Bisami, no to był to utwór Królowa, którego posłuchamy dzisiaj na koniec audycji. No ale tutaj muszę zwrócić uwagę na to, co zagrali na Bisie. Ania zapowiedziała ten utwór w taki sposób, że jakiś czas temu, to chyba w okolicy walentynek, oni byli na, można powiedzieć, w pewien sposób na beneficie Romana Kostrzewskiego, no i tam właśnie wykonywali cover jednego z ich utworów i to była kompozycja Łza dla cieniów minionych. No i powiedziała, że im ta kompozycja się tak bardzo spodobała, że zrobili ją jako swoją. No i absolutnie to wykonanie mnie mocno kupiło. W ogóle jakoś tak pamiętam, że jak oni zagrali pierwsze nuty, to nie do końca wiedziałam, co to jest dokładnie za utwór, no ale później po tekście zdecydowanie poznałam tę kompozycję. No ale jakoś nie skojarzyłam, że to jest właśnie utwór Kata. No, było to wykonane w sposób, mam wrażenie, troszeczkę inny niż Kat, ale tak widać było, że oni zrobili ten utwór zdecydowanie dla siebie i to naprawdę brzmiało fantastycznie, a Voodoo Club się tak troszeczkę zadumał, co przy koncertach Kloster Kellera nie jest zbyt częste. No, jeszcze co tu miałam dzisiaj zagrać, się przyznam, że miałam zagrać jeszcze kompozycję na krawędzi, no ale jako, że znowu się za bardzo rozgadałam, no to już ten utwór się nie zmieści. Może następnym razem, jak będę relacjonować kolejny koncert albo będzie jakaś reedycja, nowa wersja tego utworu. My za chwileczkę posłuchamy Królowej, no ale zanim to, no to chciałabym się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności.
już za tydzień. Zastanawiam się, co jeszcze zrobię za tydzień. Mam kilka pomysłów, no ale to się jeszcze okaże, czy wszystkie z nich spełnię. Po prostu teraz wam powiem do usłyszenia za tydzień. No i myślę, że może w końcu pojawią się jakieś nowości oprócz koncertów. A teraz Królowa na sam koniec.

0: pokoleń Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

jama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

0: Dzień dobry, piątkowicze. Witamy się z wami jak co tydzień w piątek o 18.30 na aktywacji piątkowej. Kto dzisiaj jest z nami w studiu? No, Mateusz Nowakowski.
1: Dzień dobry.
0: Też jest tutaj u nas w roli takiej gościni początkowej Maja Wala, która będzie dzisiaj rekrutką i będzie się przysłuchiwała temu, jak prowadzimy naszą audycję. Maja, się chcesz jak się przywitać, to zapraszam.
2: Hejka.
0: Jest także Julia Cwynar.
3: Witam serdecznie.
0: Realizuje nas, a także będzie się udzielał Mikołaj Krzychowicz.
4: Dzień dobry.
0: A ja nazywam się Sebastian Borkowski i bardzo miło mi tutaj być. Co dzisiaj zrobimy? No dzisiaj będziemy mieli niesamowitą rozmowę o czym?
4: O samplach?
0: Tak jest.
4: To ten znak zapytania do Julii. No.
3: Myślę, że to jest bardzo dynamicznie rozwijający się temat dyskusji i zobaczymy, tak. Co dzisiaj z tego wyniknie.
4: Na bieżąco, tętno pulsu, wszystko się dzieje na żywo.
0: Tętno pulsu, tak jest. Więc wy też bądźcie razem z nami na bieżąco, będzie fajnie, poza właśnie oczywiście dyskusją będzie też, nie zabraknie stałych formatów, takich jak właśnie kaczka z kalendarza, wiadomości studenckie, kurier kulturalny, no a także oczywiście nieodłącznie dyskusja o obecnej płycie tygodnia. A na sam koniec nie zabraknie także teleradia. Także zostańcie z nami do godziny 20, a teraz Last Valentine's od Pink Panthers.

0: peace does not exist in the unquantified state. His soul to us all crooked.
1: Mroczny muzyczny seans czy chamber folkowe słuchowisko. Najnowszy album Martyny Basty pod tytułem Winged in Collapse jest jedną z tych płyt, które nie potrzebują obrazu, by opowiedzieć złożoną i pełną detali historię. Artystka z pomocą muzyki przenosi nas w mroczną krainę zbudowaną na poczuciu lekkiego strachu i pewnego rodzaju zestawu dysonansów, który to jednak przegrywa z ciekawością tego, co przyniesie nam następny utwór. Najłatwiej porównać słuchanie tego albumu do wchodzenia w coraz to ciemniejsze warstwy mistycznego lasu na odludziu. Trudno powiedzieć, czy bardziej boimy się tego, co jest wokół nas, czy tego, co podpowiada nam nasza własna głowa. Takie wydawnictwa są szczególnie fascynujące, bo każdy z nas jest w stanie odczytać z nich coś innego, dobudować do tego zupełnie inną historię i odkryć inne ciemne zakamarki tego gęstego lasu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!
0: Turns to 12 o'clock.

0: Hands Want To od Martyny Basty z jej najnowszej płyty Winged in Clubs, która jest obecnie naszą płytą tygodnia. No i tutaj po długim okresie takich powrotów do klimatów niezależno gitarowo-rapowych, tutaj właśnie wracamy do ambientu i to takiego ambientu na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nawet myślę, że można tutaj śmiało okraszyć to mianem dark ambientu. No i moi drodzy, jak wam się podobała ta płyta?
1: Nie wiem, ja... Okej. No ja mogę powiedzieć chyba tyle, że mi się podobała całkiem po prostu. Na pewno jest to muzyka mało radiowa, ale no, może też nie jest do końca moja, ale na pewno jest bardzo dobrej jakości. Jest na wysokim poziomie zrobiona i wyprodukowana też.
0: To prawda, tak. To jakość jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie i właśnie aż tak czasami dziwnie po tych wszystkich jakichś niezalowych wydawnictwach właśnie posłuchać czegoś takiego jako płytę tygodnia, co jest po prostu, ma swój początek i swój koniec i bardzo sprawnie jakby w procesie twórczym było to wszystko zmontowane razem. No ja też mogę chyba powiedzieć to samo co ty, że jakoś to też do końca nie jest moja muzyka, na co dzień nie zasłuchuję się zazwyczaj ambiencie, ale na pewno jest to bardzo dobra muzyka, żeby właśnie tak się uspokoić i trochę odprężyć, chociaż w tym wypadku nie wiem, czy to odprężenie jest takie oczywiste, bo no, to jest też muzyka całkiem mroczna. Tutaj jak Mikaj, który go teraz nie ma, powiedział przed chwilą, że czuć taki gotycki ambient wręcz w tym wszystkim. Też często się pojawiają tutaj instrumenty, właśnie instrumenty, jakieś, nie wiem, czy właśnie Boże, czy jakaś mandolina, czy coś w tym stylu, jakaś może lutnia, czy nie do końca, nie wiem, ale tak, nadawało to właśnie dodatkowego takiego ciemnego i mrocznego klimatu. Ja mogę właśnie powiedzieć, że ja sobie słuchałem tej płyty do czytania książki Ballarda, Wystawa okropności, która, no jak sugeruje tytuł, no to tam jest sporo okropności i na przykład był opis właśnie wystawy, jakichś zdjęć bardzo takich brutalnych i tak dalej. I właśnie do tego klimatu to idealnie się wszystko wpasowywało i wprowadzało to moją lekturę tej książki na taką dodatkową i nową zupełnie płaszczyznę, inny poziom. Także wow, ja byłem pod dużym wrażeniem właśnie, jak to sobie przesłuchiwałem wtedy. No i tak, myślę, że tak. Tutaj tyle możemy powiedzieć o Winged in Collapse. Co prawda nie za dużo, no ale z powodu tego, że nie gustujemy na co dzień właśnie w tego typu muzyce, więc trudno nam się wypowiedzieć jakoś bardziej złożenie na ten temat. Niemniej jednak no nie możemy jej ujmować i zdecydowanie polecamy wam przyjrzeć się twórczości Martyny Basty, a szczególnie właśnie Winged in Collapse. A więc tak. Nie wiem, czy ktoś chce tutaj coś dodać jeszcze? Bo Julka widziałem.
2: Tak, ja może jeszcze dodam, że jak wcześniej wspominałeś, że ona wprowadza cię w taki spokój, to dla mnie akurat ta płyta była taka niepokojąca.
0: To prawda, tak.
2: I no może to jest kwestia tego, że ona nie uderza w moje tony muzyczne, ale nie czułam się odprężona słuchając jej, ale jestem w stanie docenić kunszt muzyczny tak, samego albumu.
0: No już sama myślę, że właśnie tak to jest taki koncept tego wszystkiego, żeby wprowadzić nas właśnie w taki niepokój i właśnie żebyśmy odczuwali jakieś takie dziwne emocje, więc to też na pewno idzie na dodatkowy walor tej płyty, jeśli udaje się właśnie wywrzeć w nas jakiś niepokój, moim zdaniem to świadczy o jakości tej sztuki, jakby się nie patrzeć. Dobra, to była właśnie Martyna Basta, Winged in Collapse. Posłuchajcie sobie, definitywnie wam to polecamy. Teraz lecimy dalej, słyszymy się już za chwilę na Kurierze Kulturalnym, a tymczasem Alone Omen Free od King Krul.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już teraz zapraszamy na obecnie trwający od godziny 16 Antyjuwenalia. Jest to inicjatywa stworzona jako kontra do juwenaliów uniwersyteckich, podczas której grają dla was nasze lokalne, alternatywne zespoły. Tak jak m.in. Lora, Seks w czasach wojny czy Ratewka. Pomimo tego, że wydarzenie już trwa, jest jeszcze wiele do zobaczenia i posłuchania, ponieważ koncerty trwać będą aż do jutra, do godziny 2 w nocy. Event odbywa się w studenckim barze Index na krakowskim Przedmieściu, a wstęp jest zupełnie darmowy.
2: Również dzisiaj w barze Koła odbędzie się wydarzenie kolektywu Old School, na którym wystąpi dla was zespół The Tarts. Ekipa stworzona przez członków undergroundowych berlińskich formacji wprowadzi nas w klimaty od garażowego rocka, poprzez mroczne i funkowe post-punki i no-wave'y, po zmutowane disco i czarne groovy. Ta ciekawa kombinacja muzycznych wrażeń rozpocznie się już o godzinie 19.30.
1: Natomiast w niedzielę o godzinie 19.00 również w dwóch kołach wystąpi chorwacki zespół Korridor. Obracająca się w zimnofalowych brzmieniach lat 80. formacja wystąpi wraz z polską młodą załogą o nazwie Kamienice. Do zobaczenia w najbliższy weekend.
2: A kuriera przygotował Aleksander Scholl.

0: Witam ponownie. Przechodzimy teraz do dyskusji, albo raczej do bardziej segmentu, w którym chcieliśmy pogadać o samplach dzisiaj. I doszło do nas kilka osób, między innymi Bartek, który jest tutaj obok mnie.
1: Siema, siema, witam.
0: I Bartku, przygotowałeś dzisiaj jakieś sample, prawda, które będziemy puszczać. Więc opowiedz o nich trochę i jak to ma wyglądać? Inni mają zgadnąć, czy po prostu... Rozumiem, dobrze.
1: Tak, przygotowałem dwa sample. No, nastawiałem się, że interpretacja tych sampli będzie dowolna i dlatego tak spontanicznie przygotowałem. Te dwa sample nie są za długie, od razu mówię. I w zasadzie, no nie wiem, czy mam czekać na tutaj sygnał, czy puścić może jednego sampla? Nie, mam nie czekać na sygnał? A nie, kiwa mi głową operator, że tak, że mam czekać? Nie, że nie czekać, i że możemy puścić. Dobra, to mam jeden pierwszy sample, który puszczamy teraz. I to jest taki DJ-ski sample i tak chciałem tutaj też troszeczkę tak pobudzić do dyskusji, bo ja tego sampla od 10 lat mniej więcej słyszę na różnego rodzaju imprezach i on tak ściąga moją atencję. Czy on jest fajny, czy nie fajny? Ściąga atencję, ale z drugiej strony no, na każdej imprezie go słyszę i właśnie nie wiem, czy go lubię, czy... To jest taka miłość hejterska, można powiedzieć.
2: Trudna miłość. Ja właśnie muszę powiedzieć, że zawsze, będąc totalnie szczerym, zawsze jak słyszę ten sample, to mnie wkurza trochę, bo on jest właśnie taki... Bo jest... No on jest taki, może jest taki surowy strasznie wbrew pozorom, ten dźwięk zawsze jest właśnie wybijający się z jakiegoś poziomu dźwięku tych wszystkich innych sampli i tak dalej. I
0: jest taki memiczny, prawda?
2: No, to prawda.
0: Przerywamy coś teraz.
2: No takie, no nie wiem.
0: Zwróćcie na nas uwagę.
2: Dla mnie to się zawsze było takie trochę cringe'owe, nie wiem, tak. Ale w taki dziwny sposób cringe'owe.
0: No takie memiczne, co nie? Takie, takie wczesne 2010 lata, że o, teraz jest coś, robimy coś, koncert, ale jeszcze puścimy po prostu ten dźwięk, żebyście przypadkiem nie stracili uwagi.
3: No mi się kojarzy z takim YouTube'em lat 2000, czy 2010, taki. Albo ja nie byłem nigdy na takiej imprezie, ale jak są rolki na przykład z imprez typu Ibiza Gwiździny, to tam jest zawsze to, a na żywo chyba nie słyszałem tego na żadnej imprezie nigdy.
4: Ja mam jeszcze w sumie takie skojarzenie, bo pamiętacie jak byliśmy młodsi, tacy dużo młodsi, jak... Były te filmiki, na przykład Halo Halo budowa wjeżdża i to mi się właśnie z tym kojarzy, nie? Pamiętasz to? Głowa w betoniarce, nie? Nic? Naprawdę?
0: Chodzi o memy.
4: No było coś takiego, głowa w betoniarce, au, nie?
0: Aha, to jest DJ Schmitek.
4: No,
0: to jest DJ Schmitek.
4: I to właśnie z tym mi się kojarzy jakby taki dźwięk. Nie?
0: Tak, to trzeba wspomnieć, że to jest słynny DJ Schmitek. Oskarze. Nic, chciałem cię skontrować tylko, oddaję głos.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że ostatnio na Warsonaliach słyszałem przed takim koncertem hip-hopowym i tam było dużo takich wstawek. Natomiast mój drugi sample, a tutaj miksuje DJ. Drugi sample to mi się troszeczkę skojarzył z, w sumie też tak bardziej sytuacyjnie, ponieważ dawno się nie widziałem tutaj z ekipą Radiową Piątku. Była długa majówka i no przypadkowo gdzieś tam usłyszałem chyba no na YouTubie ten kawałek i stwierdziłem, że o, muszę go dzisiaj puścić. I to jest ten drugi sample. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. No, ponieważ się dużo czasu nie widzieliśmy z ekipą, no to taki sample po prostu.
2: Tak.
1: We are back.
2: To w ogóle też ciekawe, że teraz te sample nabrały, sample i te właśnie takie, no sample może właściwie po prostu nabrały nowego życia przez rolki, tak teraz mnie taka naszła refleksja, może nie odkrywca w żaden sposób, ale zawsze jak myślałem o samplach, to zawsze myślałem o nich w kontekstach jakichś utworów rapowych i hip-hopowych i tego jak są tam wykorzystywane, żeby dodać coś temu utworowi, a właśnie teraz ogarnąłem, że w sumie słyszymy je, przynajmniej ja je słyszę dużo, dużo częściej, bo właśnie tylko nie nazywałem tego samplami jakoś nigdy, a to są sample.
0: Tak, mi też się bardzo to skojarzyło. Ja widziałem już jakąś rolkę po prostu, co nie? Jakąś taką strasznie źle zmontowaną, jakieś tam latające rzeczy. We're so back, co nie? Po prostu... Super, super, ale no głównie rolka, no. Głównie rolka. Chociaż ten kawałek, on tam, to jest chyba prawdziwy utwór, co nie? W sensie tam to istnieje. Jakiś tam w reklamie było.
1: Wydaje mi się, że to akurat jest, w sensie podkład muzyczny jest troszeczkę inny niż w oryginale filmu, że w filmie nie było tego podkładu tych takich pawi takich.
0: W jakim filmie?
1: Bo to jest z filmu Cats Vegas kawałeczek We Are Back. Nie wiem, czy oglądałeś ten film. No to jest bardzo, myślę, że tu wszyscy, 99% osób zna ten film. No, jeżeli nie...
0: Kocham ten film.
1: A, czyli oglądałeś, czyli 100%, myślę, że spokojnie. Nie pytałem wszystkich po kolei, ale myślę, że no.
0: Że wytoczą ci sprawę za to, że nie pytałeś. Haha, to mój żart tylko. Dobrze. Czy ja mogę teraz? Bo mam jeden sample i to jest znowu interpretacja, bo ja nie przygotowałem sobie, tak jak Julia.

0: i to jest Depeche Mode, piosenka People Are People i no to jest coś, co zostało ze mną na długo, właśnie ten takie, te takie szkła, te łamane jakieś
1: rury,
0: tak jakby ja w takim sensie rozumiem, dzisiaj jak się chciałem sample przygotować, więc no oni chyba nagrali to po prostu i pocięli i dodali perkusję, więc tak.
2: A ja w ogóle kojarzę ten sample z czegoś innego, on był chyba jakoś mega często mi się wydaje używany, znaczy nie wiem czy mega często.
0: Tak? Był jeszcze gdzieś?
2: No. Jako sample właśnie, nie?
0: Aha, bo ja nie znam historii tego.
2: Nawet nie wiedziałem, że to jest od Depeche Mode, tak?
0: Depeche Mode, no Depeche Mode. People are people. Tak.
3: Moje na przykład pierwsze skojarzenie to było z filmem chyba z lat 70.
2: No też takie. W jakimś filmie to było.
3: Tak, Ghostbusters, tak wydaje mi się. A może nie wszystkie sample, ale parę z tych sampli właśnie tak mi się skojarzyło z tym filmem akurat.
0: Ale ten kawałek jest z lat 80. już, więc ty może mówisz o innym. Bo. No.
3: No ja tak strzelam.
0: Ghostbusters, turun, turun, turun, turun. No.
1: Jakoś tak klimatycznie.
0: Ja nie kojarzę tam było.
1: Bardziej stylistycznie moim zdaniem właśnie, vibe'owo może jakoś to podobnie brzmi.
0: No tak, ale technologia wtedy była, robiła boom w muzyce, te lata 70-80, więc możliwe, że masz rację.
4: To ja może jeszcze dodam, może to nie jest jakieś trafne skojarzenie, ale od razu mi się skojarzyło z MC Hammerem. Nie wiem na ile to czasowo się może zgrywać, ale tak mi się od razu narzuciło.
0: To znowu chyba technologia, no wtedy była taka bardzo słyszalna, bardzo ją podkreślano, bo MC Hammer też właśnie chyba, bo chodzi się o Can't Touch This, tak?
4: No pewnie tak, chociaż tak. Nie miałam żadnej konkretnej piosenki w głowie, tylko bardziej jakby sam powiedzmy powiedzmy ogół muzyki, którą on tworzył.
0: To z takiego geekowskiego punktu widzenia wtedy używano no właśnie takiej technologii, która zrobiła boom i wszyscy chcieli ją mieć. Szerokie bębny i MC Hammer też właśnie. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. I właśnie bardzo głośne syntezatory basowe, więc chyba wszystko to wtedy tam się zlewa. Albo nie. Julia, czy ty masz coś też, co chcesz nam puścić?
4: Tak, ja chciałam się podzielić jednym odkryciem z tego tygodnia ode mnie. Jednym odkryciem
0: Super,
4: z tego tygodnia ode mnie, które... w ogóle może dam taki background całego pomysłu na dyskusję, ponieważ audycje czwartkowe mają całą sekcję wydzieloną właśnie na sample i będąc na niej tydzień temu wpadłam na pomysł, że kurczę, może moglibyśmy to trochę zaadoptować do naszej piątkowej audycji. I taka krótka historia, jechałam sobie pociągiem w tym tygodniu i akurat na słuchawce wleciał Leroy Scooby-Doo'a i no akurat samą fanką Leroya nie jestem, ale bardzo ciekawy wstęp miała ta piosenka i teraz wam puszczę. I'm a little bum bum.

0: not be denied. Ano, to jest Leroy.
1: Tak, to jest Leroy i...
2: I co będziemy słuchać dalej?
0: Czekaj, Oscar.
1: To jest Leroy i bardzo mi się podobał właśnie ten wstęp i zaczęłam sobie szukać po prostu...
3: To są Smithsi, nie?
1: Między innymi też Smithsi. Jest tam...
3: nie jest oryginalnie, nie są oni? Czy to jest...
1: Część z tego wstępu jest właśnie samplowana od The Smiths.
0: Tam są The Smiths? Serio?
1: Tak, są The Smiths.
3: The Sun Is Now.
1: Tak, dokładnie.
4: Ale o którym fragmencie mówicie?
3: Ten pierwszy, ta taka gitara.

0: Dobra, ten taki, taka rozmyta gitara, tak? Na tremolo, taka.
1: Tak, no i szukając sobie odkryłam, że właśnie ten wstęp jest samplowany od pewnego remiksu już piosenki od A Tribe Called Quest, I Left My Wallet at El Segundo. I idąc...
0: Czy to jest z pierwszego albumu?
1: Wydaje mi się, że tak, chociaż ta sama piosenka użyta w U Leroya już jest zremiksowana, a sam remiks tej piosenki też używa sampli z innej. I myślę, że akurat tą możecie znać. Także puśćmy ją i wydaje mi się, że skojarzycie. This generation rules the nation with version.

0: Tak, to nie jest aż takie oczywiste przejście. Bardzo fajny i wydaje mi się, no tak jak mówiłam, raczej znacie, ale pewnie nikt z was tego nie słucha na co dzień, a fajnie
1: sobie wrócić.
0: Wiesz? Dobrze, Oskar, w takim razie życzę ci, żebyś tego słuchał na co dzień, bo to jest świetna piosenka.
1: No, wiesz, nie wiesz nigdy, czego słucham, nie? Jakby, ja lubię takie jamańskie klimaty, bo od razu pierwsze, co mi się w głowie pojawiło, jak sobie to usłyszałem w tym momencie, to sobie przypomniałem Jamajka. Bob Marley. Jakby to jest bardzo ten styl.
2: I od razu uśmiech na twarzy.
1: No oczywiście, jeszcze czegoś brakuje, ale o tym to już później, nie?
3: High in this is a fun time. Sensi Mila. Przepraszam. Słuchałem dzisiaj po prostu Beastie Boysów, ale to zaraz powiem, bo nie chcę przeszkadzać, wtrącać Julii.
0: Nie, tak właściwie to już chciałam podzielić się tymi dwoma, także to było na tyle z mojego polecenia.
3: Bo ja jeszcze chciałem tak wtrącić, nie mam nic przygotowanego, ale jeżeli chodzi o chyba mistrzów samplowania, albo mistrzów, no o takich po prostu ludzi, którzy najbardziej w to poszli, to są chyba Beastie Boysi, którzy na swoim trzecim albumie albo czwartym, który się nazywa Paul's Boutique, kupili sample w wysokości 5 milionów dolarów. To jest album tylko na samplach i jest tam sample nawet z filmu Psychoza Hitchcocka w piosence Eggman. Jest to strasznie kiczowate, ale ogólnie cały album jest świetny i jest właśnie na samplach. Tak, to chciałem dodać.
2: To ja teraz mogę jeszcze dodać coś od siebie, dodać parę groszy, że
3: ja już chyba znam, dobra.
2: Tak, to mi się skojarzyło a propos Leroya, bo no, Leroy nie dość, że robił właśnie jakieś sample klasyczne z klasycznej muzy, może nie klasycznej muzy, ale z takiej kultowej muzy wrzucił, to też warto może tutaj wspomnieć o człowieku, który określany jest mianem pierwszego polskiego rapera.
3: Staszewski.
2: Czyli Kaziku Staszewski. I właśnie nie bez kozery wspomniałem tutaj o tych kilku groszach, to puszczę na chwilkę ten kawałeczek i potem powiem. Małe.
3: Świetny jest ten sample.

0: No i, no i tak, myślę tutaj, więc każdy chyba zna i właśnie ten początkowy sample to jest kawałek utworu od Funkadelic, One Nation Under Groove.
1: To jest takie, takie w ogóle od czapy, w sensie ten kawałek był strasznie popularny, a ja w ogóle nie wiedziałem, że tego nie słychać, co nie? Tak jak się słucha w radiu tego, a potem jak założyłem słuchawki, to kurczę, to jest jakieś takie, to jest po prostu tak chamsko zapętlony beat jakiegoś zespołu.
0: To prawda.
1: Tak, to ciekawa historia tego kawałka.
0: Jeszcze tutaj widzę, że właśnie są jeszcze parę innych piosenek jest tutaj samplowanych. The Message od Grandmaster Flash. Groove Is in the Heart od The Light. I uwaga, tutaj też pada nawiązanie w tekście do tego, więc jest także scyzoryk od Leroya właśnie.
1: A jak on nawiązuje w tekście?
0: Scyzoryk tak na mnie wołają. I tyle mówię.
1: Aha.
0: Jest tyle, to jest nawiązanie do
1: Albo oni się...
0: Nie, tutaj Kazik po prostu chyba bardziej jakoś całą po prostu Polskę z tego okresu przedstawia i opisuje, więc...
1: Aha, nie kłócili się o kto był pierwszym raperem.
0: No, nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy.
1: No Kazik chyba nie słyszałem.
0: On sam się chyba nawet nie określa mianem rapera.
1: No
0: także...
1: nie, chociaż zaczął ten... No, Leroy był chyba pierwszy.
2: Ja w sumie tak, zanim Seba puścił kawałek tych 12 groszy, jeszcze pod koniec Julki tego sampla poprzedniego, tak pomyślałem, kurczę, o Kulcie, akurat nie o 12 groszach, ale tutaj pytanie, bo w sumie nie wiem akurat, czy sample to musi być koniecznie fragment utworu muzycznego innego, czy to jest, no właśnie, no tak mi się wydawało i... W Kulcie tak od razu mi się skojarzyło przy polskiej scenie muzycznej jest sporo bardzo tego, no, Czarne Słońca mi pierwsze przychodzą na myśl tam na początku, ale w ogóle jeszcze mi przychodzi do głowy Laocze Powstanie Warszawskie, też tam jest bardzo dużo tego, no, tylko to inny typ sampli już, ale ja lubię ten zabieg bardzo też.
3: Zgadzam się, że to jest bardzo ciekawy zabieg i jeden z takich najciekawszych w ogóle zastosowań tego. Wydaje mi się, że jest użyty w ogóle w debiutanckim albumie od Wu-Tangu, gdzie są samplowane filmy karate.
1: Karate, tak.
3: Tak. I one robią niesamowity klimat całemu filmowi, całemu albumowi.
1: Ja jeszcze chciałem zrobić shoutout do MF Dooma, który przecież na Doomsday Day, no i na kilku różnych albumach, on samplował, też na Madvillani, on samplował te kreskówki takie właśnie Marvela, co nie? Tam Victor Doom, czyli właśnie ten postać z Fantastycznej Czwórki, on tam je samplował, robił intra. To samo właśnie robił Wu-Tang, to samo robił właśnie RZA, Method Man na jakichś solowych rzeczach, Ghostface Killa. Oni właśnie dodawali albo jakieś takie bajkowe jakieś właśnie wycinki, albo właśnie jakiś filmów karate. To jest mieli łeb.
0: Też w ogóle shoutout dla MF Dooma, którego właśnie sample albo właśnie utwór jest podkładem dla aktywacji piątkowej.
1: Shoutout, tak.
3: Ja może jeszcze dorzucę taką krótką notkę historyczną do części od Sebastiana, gdzie wspominał o Kaziku. To Kazik w ogóle jeszcze na samym początku hip-hopu w Polsce sprowadzał płyty winylowe właśnie zza oceanu i razem z Bogną Świątkowską, która prowadziła wtedy Kolor Szoka.
1: Przepraszam, ja tego chcę, on z Londynu to sprowadzał, tak tylko.
3: Okej, okay. W takim razie możliwe, że z Londynu, chociaż no dobra. Ale właśnie dzięki niemu w dużej mierze udało nam się rozpowszechnić właśnie hip-hop zagraniczny.
0: Tak, no tutaj o Kaziku można by mówić dużo i dużo różnych rzeczy, ale tak, na pewno można go określić takim ojcem chrzestnym trochę tego, jak polska muzyka się rozwijała w tych latach transformacyjnych. Jednym z wielu na pewno. Tutaj mrugnę okiem do Mikołaja i powiem właśnie, że a propos tego sprowadzania tych rzeczy z zagranicy przez Kazika i jakiejś tego dystrybucji, a też fajnie właśnie potem posłuchać sobie Kazika, który mówi, wypowiada się w różny sposób o piractwie,
1: tak,
0: na przykład.
1: Tak. Ile stracił na tym. Tak. Myślę, że oboje z Sebastianem polecamy podcastek, który zrobił 3 chyba odcinki o Kaziku Staszewskim. No i tam, stąd wiem, że on z Londynu jest, dlatego to wtrąciłem, Julia. No, tak, czekaj, o czym mówiliśmy?
0: O Kaziku, o samplach, no właśnie, tutaj wszystko do Kazika musi się sprowadzić.
2: Ta karetka w tle to też sample,
1: tak, właśnie. Sample. No właśnie, tak de facto sample, bo to jest bardzo teraz duże słowo, w sensie teraz wszystko jest samplem, ale generalnie od lat 80., kiedy powstały pierwsze samplery, kiedy można było po prostu cyfrowo po prostu nagrać na przykład instrument i wrzucić go do urządzenia, które mogło odtwarzać te sample. Taśma czegoś takiego nie mogła. Taśma musiała grać, taśmę można było ciąć, ale taśmy nie można było jakby używać jej w innym urządzeniu niż w rekorderze. Więc od lat 80. wydaje mi się, że nie ma utworu, naprawdę nie ma utworu tak w jakiejś popularnej w muzyce, który nie miałby sampla, który nie miałby jakiejś po prostu użycia sampla.
0: A co ciekawe. Teza do podważenia. Tak?
1: O to, ja się mogę jeszcze bronić.
0: Ja nie mogę atakować, więc.
1: A, no to.
4: Ale to jak na przykład, jak są jakieś, nie wiem, no tam no, dużo jest muzyki, która korzysta z samych tam czystych instrumentów, no nie?
1: Niektórzy na przykład, masz rację, niektórzy na przykład mikserzy, znaczy inżynierowie miksu, którzy nagrywają na przykład zespoły metalowe albo rockowe. Oni na przykład mają takie urządzenia, wtyczki, które do podbicia perkusji układają bardzo małą warstwę sampli. Program im triggeruje za każdym razem te próbki, kiedy wykrywa żywe bębny i pod tymi żywymi bębnami, które oni nagrali, oni je dotłuszczają po prostu samplami, żeby była taka, wiesz, po prostu stojąca po prostu warstwa uderzeń. Więc sample, no naprawdę, to jest teraz próbki w syntezatorach. Już nie mówię o hip-hopie, albo elektronice tanecznej. No tam, no to jest po prostu, wiesz, no wszystko to już jest prawie sample.
4: Okej, okay, no faktycznie. Znaczy, wydaje mi się, że i tak można byłoby znaleźć jakby no piosenki, gdzie to nie zostało po prostu wykorzystane gdzieś jednak ta perkusja, taka jak została nagrana, to...
1: Myślę, że w jazzie jest tego mniej, bo tam jest dosyć...
4: Tak, gdzie ta muzyka jest
1: szybko chaotycznie, no nie? Tak, tak. Ale w rocku to już jest totalnie firma, że po prostu podstawiają taki właśnie wtyczkę z samplera, która po prostu jest triggerowana przez te żywe bębny. Triggerowana to znaczy, że wykrywa żywe bębny i po prostu w momencie, kiedy uderza stopa, to komputer daje stopę z sampla. I tak werbel, i tak, no. To tak dla ludzi, którzy... To nie chodzi o trigger, taki psychologiczny.
4: Ale w sumie chodzi o to też.
1: Tak, żeby tak, żeby po prostu... Rura po prostu, żeby była. Jak, tak, żeby biła. Dobra, oddaję mikrofon.
0: Tak, tutaj nie wiem, czy ktoś jeszcze ma właśnie coś do... O, Oskar.
5: Bartek, no powiedz coś, no. Widzę, że jesteś chętny.
0: Przekierowanie było. Ja Oskara, Oskar to Bartka. Komu teraz Bartek da?
5: Ja tylko potwierdzam, bo Mikołaj ma wszelaką i dogłębną wiedzę na temat muzyki i wie, co mówi.
6: Słuchaj, ja bym mógł tego słuchać przez pół godziny i by mi się nie znudziło.
0: To prawda, to jest człowiek
6: z człowiek skarbnica. Pasji, no. Człowiek pasji.
0: Człowiek, prawda, człowiek orkiestra.
6: Człowiek sample, no. Człowiek sample.
1: Wypraszam sobie.
0: No tak, tyle tutaj ale słowem zakończenia, myślę, naszej rozmowy.
5: Mikołaj się bardzo zrumienił, mogę powiedzieć, obok.
7: Patrząc na niego.
6: Ten tak. Wąs.
0: Przestań. Więc dobra, więc chyba w takim razie moment, w którym mówimy, dziękujemy samplom za to, że są z nami, urozmaicają nam życie. Tak?
1: Tak.
6: No nie inaczej, nie?
0: Dobrze, to w takim razie tak, słyszymy się za chwilę, ale nie, tutaj Mikołaj jest jakiś przerażony właśnie, więc w poszukiwaniu...
1: Wpadł mi pomysł okay. Po prostu, żeby coś z samplem teraz puścić, ale no właśnie, co by tutaj, no wydaje mi się, że ten kawałek ma, ale żeby to było może jeszcze jakoś lepiej widoczne.
0: Tak, jest właśnie teraz szybki proces szukania.
1: Tak.
0: Poszukiwania sampli.
1: Teraz digujemy sample, tak. Digujemy teraz po prostu. Zapraszamy.
0: Naszej,
1: no dobrze, to chyba mam. No.
0: Dobrze, to zapowiedz, Miki.
1: No to triki poleci, no, czyli trip-hopowy koleś, który po prostu no, stał na samplach też. On się spotykał z Bjork i Bjork mu powiedziała, że on tak po prostu pięknie gra na instrumentach, bo tego nie umie robić, ale to jest jego jedyny styl i on się na nią wkurzył w ogóle. No i nie jest znany z tego, że ma jakieś solówki czy tam jakieś, tylko po prostu bierze, wklepuje do swojego samplera i jak jest depresyjnie, to jest triki, więc triki teraz w utworze M.

мине зарос, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz, to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeber. Zaniedbałeś sam, beby dla Q1.

A w tych przerwach tęsknych tak odlicza masz mini ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: kartka z kalendarza.
1: Jest 22 maja 2026 roku, a imieniny obchodzą Wiesława, Emil, Rita oraz Helena. A oto kilka wydarzeń, które miały miejsce w przyszłości tego dnia. Dokładnie 55 lat temu, w 1971 roku, na świat przyszła pierwsza wokalistka grupy Ich Troje, czyli Magda Femme. Z zespołem koncertowała przez 6 lat do 2001 roku. W polskim showbiznesie jej wizerunek ewoluował od zagadkowej wokalistki w tle ekstrawaganckiego lidera zespołu, czyli Michała Wiśniewskiego, po niezależną, świadomą artystkę, która działalność muzyczną traktuje jako przestrzeń do samorealizacji we własnym tempie, bez pogoni za sławą. 22 maja w 2009 roku, po kilkunastu latach swojej działalności muzycznej, Piotr Rubik zadebiutował w nowej dla siebie przestrzeni muzyki pop. To właśnie wtedy, 17 lat temu, w sprzedaży ukazał się jego album pod tytułem Rubik One. Album ten jest o tyle wyjątkowy, że muzyk do współpracy przy nim zaprosił same kobiety. Do tej pory na swoim koncie Rubik ma 13 albumów oraz dużą liczbę najpopularniejszych polskich nagród muzycznych. Jest to również ważny dzień dla Włoch w kontekście konkursu Eurowizji. W 2021 roku tego dnia Włosi zwyciężyli dzięki świetnemu występowi zespołu Maneskin oraz ich utworowi pod tytułem Zitti e Buoni. Na platformie Spotify wspomniany utwór ma obecnie ponad 603 miliony odsłon, a kartkę z kalendarza przygotowałem ja, czyli Oskar Pietrusiński.

0: takie takie przysłowie.
1: Witam Państwa, witam. Tutaj Teleradio, czyli cotygodniowy teleturniej. Przed Państwem Tadeusz Urbański, który przedstawi zawodników. Poproszę po mojej prawicy.
2: Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Drozda. Przybywam tutaj z Warszawy. Jestem tutaj, ponieważ chcę zakupić sobie nową muszlę klozetową za wygrane pieniądze, którą 20 lat temu ukradł mi Michał Wiśniewski.
1: Aha. Japońską muszlę?
2: Nie, to była dobra polska muszla klozetowa. I pan Michał Wiśniewski, wchodząc do mojego domu z kamerami i góralem.
1: Okej. Ja widziałem tak ten reportaż,
2: Tak, to właśnie ja jestem tym poszkodowanym, który stracił muszlę klozetową tamtego dnia. Rozsypało się małżeństwo, tak, więc chcę teraz, to jest mój redemption arc. Muszę zdobyć pieniądze na nową muszlę klozetową.
1: Życzymy powodzenia. Następny uczestnik, proszę.
3: Ja jestem profesorem filozofii na pewnym Uniwersytecie Warszawskim.
1: Warsznapskim?
3: Warszawskim, w Warszawie. Aha. Takie.
1: Myślałem, że jest pan Szwabem i jest spiesz sznapsy.
3: Nie, do tego mi daleko. Znaczy, nazywam się Maciek.
1: Aha, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Wiśniewski i przybyłem dzisiaj tutaj, żeby wygrać...
2: Baję!
1: Czy jest pan trzeźwy?
4: Żeby wygrać konkurs i przede wszystkim spotkać się z moim byłym kolegą, z którym nie widziałem się już 10 lat. Wielkie pozdro dla ciebie.
2: Chyba nie ze mną.
1: Z Łukaszem Łągwą?
4: Z Łukaszem Łągwą.
1: Jak on się nazywa? Łukasz?
2: Kto? Że ja?
1: No, Łągwa, nie. No nieważne, dobra. No proszę dalej, no proszę, zapraszam.
5: Dzień dobry, ja nazywam się Jan Rodzeń, jestem dyrektorem klubu księgarza w Warszawie i tak, będę grał dzisiaj z wami.
1: Pozdrawiam.
6: A ja nazywam się Tadeusz Dżownica i mieszkam w takiej wsi, która się nazywa... No właśnie, kurczę, ja mam ogólnie Alzheimera, ale...
1: Ja znam takie przysłowie, na kamieniu leży glizda, mówi, że ją boli.
6: No, to tak, to ja się nazywam po prostu...
1: Glizda.
6: Mieszkam w Glizdowie, o tak.
1: No dobrze, to już wszyscy? Czy ktoś jeszcze się ma spóźnić? Nie wiem, czy go do studia wpuszczą.
7: Ja też? No dobrze, no to ja jestem tutaj nowym takim Pokemonem, Bulbazaurem dzisiaj.
8: Bulba.
1: Wybieram cię. Dobrze, jedziemy z tym węglem, czy jak to się tam mówi. Od mojej, panie,
6: słyszał
1: wybieram
6: pan
1: się, Bulbazaurze. Tak, miał.
6: W nosie.
4: Miał.
1: Panie Bulbazaur, wybieram cię. Pierwsze pytanie. Ogólnie to dzisiaj jest wiedza ogólna. Czyli was poniżam ogólnie. Dobrze, pierwsze pytanie. Jaki ród władał cesarstwem Austro-Węgier do końca jego trwania? Zakończyło jego rządzenie, trwanie zabójstwo w Sarajewie, to... początek I wojny światowej. Nie do ciebie, proszę, panie Dżownica.
6: Od kiedy jesteśmy na ty?
1: Panie Dżownica.
6: Szach.
7: To jest bardzo trudne pytanie. I Sarajewo to mi się kojarzy z jakąś taką... niedawnych czasów wojną i zamieszkami. No, trudno mi powiedzieć. No, ja przekazuję to pytanie.
6: Dobra, to ja chcę odkupić. Czy to byli Habsburgowie? Dziękuję.
1: Dziękuję. Tak, to byli Habsburgowie. Dobrze, następne pytanie do pana, który tutaj jest, Speedy Gonzales. Jaki pierwiastek jest używany w elektrowniach atomowych?
6: Azot?
1: Nie,
4: ja mogę przejąć pytanie.
1: Tak, proszę.
4: Wodór.
0: Ja też mogę.
1: Proszę.
5: Uran.
1: Uran. Uran. Gutan. Dobra. Dobrze, odpowiedź. Panie
5: Janie.
1: Panie Janie, właśnie. Rano wstań. Jaki składnik mineralny znajduje się w pietruszce? I tego składnika na przykład potrzebuje jest dużo w krwi. W sensie, że jeżeli jest dużo pietruszki, to krew. Jak, o co chodzi? O co mi chodzi? Składnik mineralny.
5: W pietruszce?
1: No. Albo w fasoli.
5: Fasoli.
1: Albo jak grasz Minecrafta, to masz taką pomarańczową rudę. To jest za dużo powiedzieć.
5: Żelazo. O.
1: Tak.
5: Nie? Tak?
1: Tak, dobrze, o, dobrze. Okay. Nie wiem, po co to mówiłem na końcu. Pietruszka, no, żelazo, tak. Okej, okay. Następne pytanie do Michała Wiśniewskiego, tak? To jest ten
4: tak
1: moment?
4: Jest.
1: Dobra. Ile jest województw w Polsce?
4: 16. To było tak, tak. Okej, okay, nieśmiałe, ale...
1: To jest poprawna odpowiedź, 16. Dobrze, następne pytanie do pana Maćka, filozofa. Ile... O, co oznacza słowo bynajmniej?
3: Bynajmniej? Bynajmniej oznacza... Jest to synonim słowa jednakże, chyba.
6: W sensie...
1: Bynajmniej.
6: Bynajmniej to jest zaprzeczenie.
1: Tak.
6: To i jest... czy to wystarczy?
1: Tak, to jest zaprzeczenie, no.
6: No i elegancko. I trzeba zaznaczyć... Tutaj,
1: bynajmniej,
6: że...
1: czyli nie?
6: Bynajmniej i przynajmniej to nie jest to samo. A ludzie to mylą.
8: Bynajmniej.
1: Ale głupi są ludzie, ja cię kręcę. W sensie... Mylą słowa.
6: No cóż, co za panie prowadzące, no
1: ja tylko mogę tutaj...
6: Tak pozdrawiam z tego miejsca naszą koleżankę, która kiedyś była na akty piątku, Natkę Ratajczak, która jest w tym momencie nauczycielką polskiego, także...
8: Pozdrawiamy.
6: Można puścić te fanfary, w zasadzie.
1: Ktoś ma fanfary?
6: Lecimy dalej?
1: No. Dobra, pytanie teraz dla...
2: No właśnie, proszę. Tak mnie tutaj telewizja traktuje. Na początku zabrała mi toalet, muszlę klozetową. Teraz zapominam mojego imienia. Ja nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Nikt nie pamięta. Jest
6: prowadzący PT, jak on się nazywa.
2: Może po prostu wyjdę z tego studia w tej chwili. Albo dajcie mi nową muszlę klozetową.
1: Ja mam nowe rozwiązanie. Proszę się przedstawić.
2: Kazimierz Drozda.
1: A, no tak. No, to znaczy, oczywiście. Dobrze, panie Drozda. Jaki jest, wymień jeden obraz, który znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Jeden obraz. To jest pole erekcyjne Jana Matejki.
1: No, ogólnie to Matejko, the best of jest grany.
2: Tak jest.
1: Tak, dobrze. Następne pytanie, tak? Ile mamy już? Okej. Okay. Do Bul Bazaura. On był smokiem, czy on był tym żółwiem?
7: A on był bardziej podobny do żaby. I to jestem ja.
1: Kocham żaby. Dobrze, panie Żabo, jaka jest stolica Argentyny?
7: Jakie są opcje do wyboru?
2: Kraków.
1: No dobrze, to opcje do wyboru to jest tak: Montevideo, Berlin, Łódź albo Buenos Aires.
7: Z tym wideo jest podchwytliwe, ale niech będzie Buenos Aires.
1: Buenos Aires. Taka piosenka była Manamu.
2: Polskie Buenos.
1: Dobra, panie Glizda. Panie Glizda, kto napisał powieści takie jak Idiota, Biesy albo Bracia Karamazow?
6: Czy ja mogę prosić o podpowiedź?
2: Ja też.
1: No, ale chcecie odpowiedź?
6: Zobaczcie, jakie wyjście.
1: Nie, ja podpowiedź powiem. To był Rosjanin.
6: Czy to był Fiodor Dostojewski.
1: Tak. Tak,
6: no, to był Dostojewski. Wystarczyło mi, że Rusek, to już wiedziałem, o kogo chodzi. No, prywiat.
1: Okej. Okay. Panie Janie, skosztuj pan pytania. 10. Frontmanem, wokalistą i gitarzystą jakiego brytyjskiego zespołu jest Robert Smith?
5: The Smiths. The Cure, przepraszam. Przepraszam.
1: The Cure, tak. The Cure. The Cure. Dobrze. Michale Wiśniewski. Pytanie o reżysera. Pytanie filmowe. Ile Oscarów otrzymał Andrzej Wajda?
4: Zero. Poproszę o telefon do przyjaciela.
1: Nie udzielam, bo już została udzielona odpowiedź. Przykro mi.
6: Ale Mikołaj, to ale było może pani, do może, Sebastiana.
4: Czy mogę zrotować pytanie?
1: Słucham?
4: Czy mogę zrotować pytanie?
1: Zrotować?
4: Czy mogę wymienić pytanie?
1: Nie.
4: Okej, okay, w takim razie oddaję mikrofon kolejnej osobie.
1: Teraz nie mamy takiej opcji, musi pani częściej tutaj bywać i wtedy...
6: Przekaż mikrofon ale kolejnej osobie, jeśli... Zaznaczyć...
1: Ja nie chcę być niemiły, ale takie są zasady. Przepraszam.
4: Jak najbardziej, chciałabym tylko znaczyć, że jestem mężczyzną.
1: A, no to jest zmienia postać rzeczy, no to już wszystko tutaj panu służy. Żartuję. Czy ktoś chce może to pytanie? No nawet panie Kazimierzu? Panie Tadeuszu? Tak? O, Bulbazaur chce.
7: No to jak nie zero, no to może jeden.
1: No jeden dostał, no za ogół twórczości pod koniec swojego życia dostał. No, taki był dobry pan mistrz Wajda. Dobrze. Do kogo teraz? Do pana Maćka, tak? Dobrze. Z jakiego kraju pochodzi słynny pieprz syczuański?
3: Podejrzewam, że to jest Włochy. To jest kraj Włochy.
1: To nie są Włochy. Nie? Nic?
3: Chyba nie taki słynny ten pieprz.
1: No to ja nie wiem. No, wydawało mi się, że słynny, bo w Ricku i Mortim był i w McDonaldzie też był ten sos. No chodzi o Chiny. Jest taki kraj, jest taki obszar na środku Chin. Sichuan i oni tam jedzą właśnie, tam hodują taki pieprz strasznie ostry. I o to chodzi. W Chinach. China. China i... Dobra, nie będę udawał Trumpa. Dobrze, jedziemy dalej. Panie Kazimierzu Tadeuszu Wasilijewiczu, jaka rzeka płynie przez Rzym? Pytanie nie może odkupić pan Glizda.
6: Ale ty jesteś kurde... Co to jest za dyskryminacja w ogóle?
2: Może pierwsza literkę przeszedłem. Tak. Kiedyś.
1: Panie Glizda, no dobrze powiedział. No dobrze powiedział. Tak. Może mi pan pomagać w tym.
2: Ja byłem, wiedzą państwo, tam na urlopie z żoną przed tą sytuacją toaletową w moim domu, ale...
1: Urlop Machen.
2: Już to było jakiś czas temu i właśnie wiedziałem, że to jest na T. A druga literka, jakbyście drugą mi ktoś podał, no to już na pewno.
1: No to nie, to druga literka to jest jak taki, jak takie stworzenie, które jest w lasach i które ma wielkie stopy. I który jest, żyje w zimnych lasach.
2: Jest i.
1: Ale to nie rzeka. To druga litera. I na tym poprzestanę, bo ten wyraz ma cztery... O, następny.
6: No cwaniaczku, mów dalej, jaka jest litera kolejna?
1: Ale to nie są kalambury. Musimy w kalamburki zagrać tutaj. Pani Glizda.
2: Tybr?
6: Ja nie jestem za to odpowiedzialny, jakby coś.
1: Ty? Okej. Dobra. Dobrze, mam jeszcze 5 pytań. albo 6. To jeszcze jedna runda. Dobrze, panie Bulbazar.
6: Jaki, co?
1: Proszę przeliterować słowo grzegżółka.
7: Bulbazaur, a nie Bulbazar. Grzegżółka. No to proste, po prostu RZ i Z tam jest.
1: Przeliterować proszę.
7: Nie, bo boję się kompromitacji, ale dobra, zaryzykuję, bo jestem tylko Pokemonem, więc mogę się pomylić.
1: Kocham ten program.
7: G, ry, z. Ale jak będę się mylić, to pan od razu interweniuje. E, g. No i tu jest te ży, takie, które jest interpretowane właśnie w jaki sposób. RZ, czyli dokładnie. Grzegrzy, ukreskowane, ły, k i na końcu jest pierwsza litera alfabetu.
1: Wow, brawo. Ja jak pisałem to nie wiedziałem jak się to pisze.
7: Ja często oglądam Matura to bzdura i tam po prostu zapamiętałem z tego serialu.
1: Nie, pan Millennials. Dobrze, jedziemy dalej z tym.
6: Ja się nie wypominam, przepraszam bardzo.
1: Przepraszam.
7: I ja chciałbym podkreślić, że ja jestem młodym Pokemonem, bo Bulbasaur to jest pierwszy stopień ewolucji.
1: Mhm. Dobrze, panie Glizda, dokończ przysłowie. Baba z wozu.
6: Baba pod wozem? Ej, no jak to?
1: To był pierwszy.
2: Ja byłem.
1: Dobra, to ty.
5: Baba z wozu koniom lżej.
1: Tak jest.
7: Koniom czy koniu jednemu?
5: Koniom.
1: Koniom. Koniom. Koniom. Okej. Okay. Dobrze, to panie Janie. Jaki organ odpowiada za rozkładanie alkoholu człowieka? I
7: przepraszam.
1: Ale teraz do pana Jana chyba.
2: Pana Jana, nie, pana Jana.
5: Właśnie,
1: a pan Glizda.
5: O kurwa.
1: A pan Glizda odpowiadał, czy nie?
2: Nie odpowiedział pan na poprzednie pytanie, pan Glizda.
1: A, no właśnie, to teraz pan Jan.
5: No, no właśnie, ja. Wątroba. Tak?
1: Tak. No. Ona tak, wydziela aldehydy, rozkłada i wtedy ma się kaca. Dobrze. Dobrze, to teraz Michał Wiśniewski. Czy jesteśmy gotowi już?
4: Tak jest.
1: To poproszę. To ja mam zadać. No tak. O czym były tak mniej więcej ogólnie treny Jana Kochanowskiego?
4: O swojej miłości do córki, do Urszulki, która zmarła zaraz w bardzo wczesnym wieku.
1: Dokładnie, tak, tak, miała kilka lat Urszulka. Dobrze, idziemy dalej. Panie Marcin.
3: Maćku.
1: Maciek. Jaki film Krzysztofa Kieślowskiego przegrał z Pulp Fiction, o Złotą Palmę przegrał z nim, Pulp Fiction wygrało, w Cannes 1994. Jest to do dzisiaj skandal. Jaki film Kieślowskiego?
3: Krótki film o zabijaniu?
1: Nie, to było w 1994, a ten film o zabijaniu był jeszcze w PRL-u kręcony, z tego co kojarzę. Tak, proszę.
3: Tak.
5: Srebrny skurcze.
2: To jest Żuławski.
1: No właśnie.
5: W dupę. No to. No faktycznie. No to nie znam odpowiedzi.
2: Ja mogę spróbować ostatnie jakieś deska ratunku. Tak po prostu powiem tak.
1: Ostatniej nadziei tutaj po
2: zobaczymy,
1: prostu.
2: Zobaczymy, czy.
1: Postmodernistyczne gówno oglądają teraz.
2: Jakieś trzy z trzech kolorów? Tylko właśnie ja wiem, że jakiś z trzech kolorów, ale nie dam na to biały.
1: Niestety nie. Ponoć ten najgorszy, czyli czerwony. Okay. Ja chyba najbardziej mi się podobał czerwony. No, czerwony przegrał, tak. Czerwony w 94. Okej, okay. Ile jeszcze mamy pytań? Do końca jedno zostało. Okej, okay, dobra. Nie mam przygotowanego, ale mogę wymyślić. Kurczę. No nie wiem, chyba nie. Ma ktoś jakieś pytanie, bo ja już.
2: Ja mogę zadać sam sobie.
1: O, jak miło z pana strony.
2: A, dobrze. Jakiego koloru miał Michał Wiśniewski włosy, kiedy wdarł się nieproszony do mojego mieszkania i zabrał mi kibel?
1: Rude kudły.
2: Nie.
1: Nie? Czy ja przegrałem?
2: Tak. Miał włosy koloru białego.
1: Dobrze. To znaczy, teraz się możecie jakby skonfrontować. Proszę, oddaję mikrofon.
2: Panie Michale, czy kiedyś pan zastanawiał się, jak to jest być wybudzonym w środku nocy ze snu, kiedy następnego dnia idzie się do pracy, żeby zarobić jak zwykle na utrzymanie swojej rodziny, na utrzymanie mieszkania, żeby opłacić kredyt na samochód i pewnego dnia w środku nocy przychodzą nieproszeni goście w postaci znanego i uwielbionego wówczas Michała Wiśniewskiego, kolesia przebranego za górala i dwóch ludzi, którzy wyglądają jak jesteś tajniacy w garniturach, proponują mi grę o grube pieniądze, a kończy się na tym, że demontują w mojej toalecie jedyny używalny w tym domu kibel. I co pan o tym sądzi, panie Michale?
4: Nigdy nie zdarzyło mi się tego przeżyć, ale znam osobę.
2: No zna pan, bo pan za to, pan tam był. Pan tam był i pan krzyczał, pamiętam to, jakby to było dzisiaj. Skandował pan głośno, ten kibel jest mój i mój i mój. A był mój.
4: No, był, ale już nie jest, bo jest mój. Ale myślę, że można spuentować to taką myślą, że nie warto
2: wpuszczać nieznajomych do domu.
4: Nie warto wpuszczać nieznajomych, o ile to nie jest Michał Wiśniewski, i nie warto wspierać hazardu. To jest nauczka. Dla ciebie i dla twoich dzieci.
1: Mamy nagrania z tego.
2: To jest nagranie, właśnie, pozwólmy. Proszę bardzo, spływa dla pana.
1: Ale cudownie! Pan za stówę oddał to w takim razie. Czyli to nie tak, że ktoś pan.
4: Ale jak chętnie. Panu, panie Zdzisławie, że pański
2: otwarty stosunek do. Na szczęście nie podałem prawdziwego imienia, chociaż tyle dobrego.
1: Pan leży tutaj z łóżku wygodnie.
2: To przed pracą, no.
0: Czy pańskim zdaniem łatwo będzie odkręcić ten kibel? Tak. Bardzo łatwo? Tak. Mamy w takim razie taką małą propozycję.
1: No i pan się trochę tam poszedł na rękę tym.
2: A co by pan zrobił?
4: Nikt nie musiał nawet się prosić.
1: Za stówę?
2: A co by pan zrobił, gdyby w środku nocy, a pan byłby nierozbudzony przed Michał Wiśniewski i góral?
1: No nie wiem w sumie.
2: No właśnie.
0: Jak pan wygra, dostaje pan ten pieniądze. Jak pan przegra, my zabieramy kibel. Ale ile to
1: stało? Wiemy, co się stało.
2: No właśnie.
1: No dobrze. To chyba nigdy nie zostanie rozstrzygnięte w takim razie.
2: No i tak, no. I kto wygra w takim razie, panie prowadzący? Czy
1: będę miał... Myślę, że pan Jan, albo...
9: Dziękuję. My już myślałem, że punkty jak zwykle nie były liczone, ale jednak.
1: Były, przez moją intuicję.
9: A, no to dobrze.
2: Brawa dla pana Jana w takim razie, no a my się żegnamy powoli z wami w ten piękny, słoneczny, wieczorowy piątek, wieczorową porą. I cóż, to miło tutaj było dzisiaj, dużo osób było, Oskar Pietruszyński.
1: Dużo brunetów.
2: Dużo brunetów właśnie, wieczorową porą.
6: Dobry wieczór w sumie, bo się nie witałem i dobranoc. Miłego wieczoru, bo piątek to jeszcze się dopiero zaczyna. Słuchajcie, jeszcze będzie się działo.
2: Olek Scholz.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Maja w... Ach, to nazwisko. Maja Wala.
4: Dobrej nocki.
2: Julka Cwyner.
4: Miłego wieczoru.
2: Też odwiedziła nas dzisiaj Miłka.
4: Cześć.
2: Był też Mati Nowakowski.
10: Miłego wieczoru.
2: Realizowali nas Bartek Wawrzyniak, a także Mikołaj Krzychowicz.
11: Siema. Siema, do zobaczenia za tydzień.
2: Ja nazywam się Sebastian Borkowski. Do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaki fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

spala mizerka. Jestem sam, jak strażak podlewam.

comment.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o więcej.

się, pocieniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się.

Love is everywhere.